Ja się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

słodka zemsta. Studnia bez dna, zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja. Bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i

0: FM Warszawa. Hear me out. W Radiu Kiss FM.
1: Yeah, you know what it is.
2: Dzisiaj pierwszy raz chyba będę rozmawiał z gościem, który mnie nie lubi.
3: O, ciekawe.
2: Siemanko, Eryk.
3: Cześć, miło. Ciekawe, nieprawda, właśnie nie.
2: Nie zaprzeczasz, nie potwierdzasz.
3: Nie, zaprzeczam. Nie żywię do ciebie żadnej urazy, ani żadnej ten... Kurde, no uważam, że zawsze wyrażasz swoją opinię jakąś na dany temat i jeśli ktoś miałby się do tego przyjechać, to by się przyjechał, ale...
2: Bardzo się cieszę, że dwa razy przeklnąłeś na samym początku. Mamy to za sobą, będziemy wiedzieli.
3: Teraz już bez.
2: Tak, witam w klubie tych, co nie zdali matury z matematyki za pierwszym razem.
3: Cześć. A za którym zdałeś?
2: Nie no, za drugim. Ale chyba tak ledwo, okay, że tam tym jednym czy dwoma punktami już tak...
3: Ja za pierwszym razem 28, później 31.
2: No, u mnie była tragedia, nie wiem ile miałem za pierwszym, ale no nie, u mnie to były schody, już ja pamiętam od 6 klasy podstawówki, już mnie zaokrąglanie przerosło.
3: Tak, no nie, to ja matematyka nienawidzę do dziś dzień.
2: Dobra, odpuśćmy tą szkołę, bo się zaraz zrobimy, wiesz, będzie nam smutno. Witam też w klubie Czapek do tyłu. Byłeś w Łodzi, na Łódź Summer Festival. Co tam się w ogóle wydarzyło i kiedy to się wydarzyło, że to jest jakiś taki rapowy, hip-hopowy Woodstock teraz? Mam wrażenie.
3: Kurczę, nie wiem, ja pierwszy raz byłem w Łodzi na tym festiwalu. Byłem ogromnie zaskoczony w ogóle tym przedsięwzięciem. Cały czas rozkminiałem, jak to się opłaca, jak to działa i na jakich warunkach jest to robione. No Woodstock chyba przez to, że pogoda była taka, jaka była i się zrobiło błoto. Teren po prostu wymagający, uważam, podstawianie festiwalu, tym bardziej, że w Polsce wszystkie festiwale zawsze mają tą taką jakąś, nie wiem, no, ja nie pamiętam openera na przykład bez deszczu. I uważam, że ogólnie robienie dużych festiwali w Polsce w lato
2: Risky.
3: Jest dosyć ryzykowne, że walnie deszczem, ale... No ja byłem mega zaskoczony tym, że właśnie przyjechaliśmy gdzieś tam na próbę w Łodzi, no to realnie tam jeszcze na naszej próbie jeździły pod sceną sprzęty, maszyny, które wysypywały żwir, żeby utwardzić ziemię. No ja jak tam byłem, to ja myślałem, że ten festiwal się za tydzień dopiero zaczyna, bo to wyglądało jak jeden wielki plac budowy, ale finalnie chyba wyszło fajnie i wiadomo, było to błotem, ale na koniec dnia jest to darmowy festiwal dla ludzi.
2: Tak, właśnie ten Woodstock to też z tego, bo o ile ja dobrze pamiętam, nie wiem jak jest teraz po przemianowaniu tego na Poland Rock Festival, ale to było zawsze darmowe z tego.
3: Okej, to ja nie wiem, bo nigdy nie byłem, więc...
2: Ja też nie, ale tak się mówiło, że tam można po prostu przejechać, bo to też było jakoś powiązane z Wielką Orkiestrą, tak mi się wydaje, że to było też takie święto, które miało tegoroczną zbiórkę, czy tam poprzednioroczną tak przypieczętować.
3: I też Woodstock chyba był zawsze właśnie, tam padały te rekordy właśnie frekwencji zawsze,
2: no,
3: nie?
2: A tutaj tam 220 tysięcy ludzi na BDS-ie.
3: Tak,
2: ty
3: no.
2: Byłeś na scenie, tak?
3: Byłem.
2: Jak wygląda ze sceny 220 tysięcy osób?
3: Nie do opisania, szczerze. W sensie tak, że ciężko, wiadomo, grałem tam jakieś swoje koncerty, nie wiem jaki największy nawet grałem, tak szczerze. Pewnie bym strzelał w jakieś 10 tysięcy osób, to było jakieś gdzieś tam największe, gdzie ja występowałem. No i grałem i zawsze to robi wrażenie, ale szczerze po tym, jak, bo Borys zaczyna tak, że tam trzy kawałki gra sam, a później my wyszliśmy na scenę. No to jak my jeszcze byliśmy za sceną i Borys poprosił o zapalenie latarek, no to ja miałem coś takiego, god damn, że już widziałem dużo latarek ze sceny, ale czegoś takiego, co w życiu nie widziałem. Myślałem, że zemdleję realnie, jak tam wyjdę. Było coś niesamowitego, niesamowity widok.
2: Przytłaczające. Potrafię sobie to wyobrazić, że ze sceny, bo ty graliście tam numer wspólnie?
3: Nie, ja tam byłem koleżeńsko.
2: Okej. Myślałem, że może na Polone Funky się udało zagrać.
3: Nie,
2: waszym koncercie tego nie... Bo graliście też jako dress code.
3: Graliśmy, tak. Na Polone Funky graliśmy, ale jako przez to, że to był dress code, to my zawsze dress code'owe imprezy robimy bardzo dzisiaj tak imprezowo, więc na Polone Funky tam w remiksie były, więc bez takiego jakiegoś wielkiego grania. Ale tak, no ten koncert BDS-a, no zapamiętam chyba na całe życie, bo to było coś niesamowitego. Aczkolwiek chciałem zauważyć to, że jak były latarki zapalone, to robiło wrażenie, ale na koniec dnia, jak po prostu graliśmy ten koncert, to tej ilości ludzi tam nie było widać. W sensie, że my realnie ludzi może widzieliśmy troszkę za realizatorką, więc tam do tej realizatorki obstawiam mogło być z 20 tysięcy ludzi. Jak ja później zobaczyłem na Instagramie zdjęcie i zobaczyłem, jak ta realizatorka realnie jest blisko sceny i zobaczyłem tę masę ludzi za tym, no niesamowite, niesamowite.
2: Ciekawe, czy oni to jeszcze przeniosą gdzieś na przykład w przyszłym roku, żeby mogło wejść 320 tysięcy.
3: Z tego, co gadaliśmy, to chyba nie ma takiej przestrzeni w Łodzi, żeby to zrobić.
2: A na waszym koncercie jak było?
3: Fajnie, aczkolwiek my zaczynaliśmy grać, jak otwierali bramki, więc i scena była tak ustawiona, że tutaj ludzie wchodzili, nasza scena była tutaj i nikomu się nie chciało obchodzić jakby publiki dookoła, więc my realnie graliśmy tak koncert, że po jednej stronie było 100 osób, a po drugiej 10 koła, więc śmiesznie to wyglądało, ale fajnie, uważam, że zawsze jest... Ciężko się otwiera festiwale. Ja też nie jestem jakimś turbofanem grania w dzień. O wiele trudniej jest mi się wtedy skupić i jakby gdzieś tam z tą publiką rezonować. Może mam jakąś taką, nie wiem, fobię społeczną, że ciężko jest mi zapanować nad ludźmi. Aczkolwiek w porządku było, fajnie. No już trochę tego przegraliśmy, więc to był kolejny po prostu.
2: Ja widziałem te nagrania, myślałem, że to przez to, że tam, nie wiem, była jakaś po prostu się zrobiła... Tak.
3: Nie, no to właśnie było przez to, że my dosłownie zaczynaliśmy grać, jak ludzie wchodzili na teren festiwalu i wszyscy szybko biegli jak najszybciej, żeby zająć barierki i przez to, że to było tak, no to po jednej stronie się zgromadzili ludzie, a po drugiej tam komu się chciało, to oprzeć naokoło.
2: Okej, no to życzymy festiwalowi, żeby się rozwijał chyba jak najlepiej, bo takie wydarzenie darmowe, a jak wszyscy dobrze wiemy, za darmo to uczciwa cena, to jak najbardziej.
3: Tak.
2: Nie będziemy ukrywać, że widzimy się z okazji twojej płyty, która nazywa się...
3: Family Brand.
2: Najlepszy numer i dlaczego?
3: Ojejku, to ja bardzo się kłócę ze sobą i nie wiem, który numer najbardziej mi się podoba. W sensie uważam, że naprawdę jechaliśmy teraz właśnie też do Łodzi z moim kierowcą i puszczałem mu cały ten album od A do Z. On mi powiedział tak, stary, nie chcę ci lizać dupy, ale dla mnie to jest twój najlepszy album i jest bez skipa dla mnie. W sensie tak mi powiedział i bardzo mi się cieplutko na serduszku zrobiło. Ja pewnie jestem bardziej gdzieś tam krytyczny wobec siebie i pewnie już, że album jest grany, a pewnie teraz bym jakiś numer wyrzucił.
2: Spokojnie, to jest następne pytanie.
3: Tak. Aczkolwiek najfajniejszy chyba Get Low. To jest coś takiego, czego ludzie jeszcze ode mnie raczej nie słyszeli. Jest to ciekawe i właśnie gdzieś tam, jak każdemu z moich znajomych to puszczam, to każdy mówi, że wow. To jest numer taki troszkę EDM-owy, troszkę klubowy, troszkę taki... ja w nim czuję gdzieś tam lata 90. Jest to... Tak, no, ciężko jest mi, musi być osłyszeć.
2: Nawiązanie tytułu do Lil Jona jest świadome, czy...
3: Nie.
2: Okay.
3: Przypadkowe. Ale numer jest ogólnie o imprezowaniu i o rzucaniu dupą.
2: Dobra, no to właśnie mamy to, co mówiłeś przed chwilą, że coś na pewno będzie do poprawy albo do wyrzucenia.
3: Aha.
2: Utwór, który już teraz czujesz, że mógłbyś poprawić.
3: My. Taki tytuł jest. My. Uważam, że mieliśmy taki problem z tym numerem, że ja go początkowo nagrałem na tajbicie z YouTube'a. I w ogóle bardzo mi się ten numer podobał na tajbicie z YouTube'a. Później trochę siedzieliśmy nad, żeby zrobić to po prostu jeszcze ciekawiej i zrobić to jeszcze lepiej. Siedzieliśmy i gdzieś tam nam czasu trochę zabrakło, żeby tak dokręcić tą śrubę. Gdzieś tam mi brakuje drugiej zwrotki, bo to jest refren, zwrotka, refren, a później jest taki sampelek puszczony. Więc bardziej chciałbym na pewno przysiąść do tego numeru. Aczkolwiek uważam, że tak czy tak jest w porządku. Jest w porządku, jest spoko.
2: Raper, którego zaprosiłeś, ale się nie wyrobił.
3: Raper, którego zaprosiłem, ale się nie wyrobił.
2: Nie dosłał zwrotki, wiesz jak jest.
3: Mm-hmm. To żaden.
2: Nie odczytywał, wiesz jak jest.
3: Aha. Kurczę.
2: Nie odpisywał. Przybił się, ale no nie udało się.
3: Tak, żeby ktoś jakby mi powiedział wprost, że się nie dogra, to tak nie było. Aczkolwiek nie zastanawiam się teraz, bo na pewno do kogoś pisałem i ktoś mi nie odpisał, ale nie wiem czy... do Igiego chyba pisałem i od Igiego nie było wiadomości zwrotnej, ale tak, że ktoś się przybił i nie dosłał zwrotki, to nie. Tam mieliśmy jakby numer, na którym była pewna osoba, ale później tam z prywatnych jakiś ten musieliśmy usunąć ten feature.
2: Okej, nie chcesz powiedzieć, kto to był?
3: Był to Mister Polska.
2: To dostałem, mam tą zwrotkę.
3: A, masz,
2: jego...
3: Mister Awoski.
2: Tak.
3: No to tam później były małe komplikacje, aczkolwiek to nie żadne jakby jak to powiedzieć?
2: Niesnaski między wami.
3: Tak, tak, tak, nie, żeby, że bardzo poziomalsko i tak dalej, po prostu w wyniku jakiejś rzeczy, że nie mogła się pojawić ta zwrotka na albumie i ja to kumam i myślę, że jeszcze zrobimy kiedyś coś.
2: No to Iggy, jak to oglądasz, to sprawdź DM-y. Mister Polska, do następnego trzymamy kciuki. To kto się najszybciej dograł w takim razie?
3: Łajcior.
2: Tak myślałem, no.
3: Łajcior. Właśnie ja byłem mega w szoku, że Łajcior się szybko dograł, bo zawsze jakoś tak mi się kojarzyło, że do Łajciora ciężko jest się dobić, a realnie wysłałem Łajciorowi numer, on po chwili dosłownie odpisał, że ty i chyba na drugi dzień rano mi wysłał zwrotkę, albo nawet wieczorem wysłał mi już graną zwrotkę, więc Łajcior się najszybciej
2: dograł. To jest maszyna. Ja lubię opowiadać taką anegdotkę, pozwolę sobie, jak widziałem go, jak pracował na hotelu Trójce.
3: Aha.
2: I każdy, kto mówi na przykład, że Łajcior to nie jest raper czy cokolwiek, to na przykład jak się widzi taką osobę, jak pracuje w studiu, to kompletnie się zmienia zdanie.
3: Prawda.
2: Ja byłem na przykład świadkiem, nie wiem czy wiesz na czym Hotel Trójka polegał, że on był ten wyjazd w Międzyzdrojach, to był ostatni hotel,
3: no,
2: nie?
3: No.
2: Był ten wyjazd w Międzyzdrojach, tam było kilka tych domków, w których można było nagrywać, chyba 3 albo 4. Mhm. I były sytuacje, że były naprawdę pozajmowane i Łajcior po prostu chodził i mówił, jest jakieś wolne studio, gdzie ja mogę zrobić kawałek. Po prostu nosiło go, chciał robić muzę i na tym to polegało. No nie tak, teraz jeszcze jak on ma, nie wiem, czy ty byłeś u niego w studio tam na chacie?
3: Byłem.
2: To wydaje mi się, że to jest po prostu dla niego o tak. W swoich warunkach i
3: Tak. No w sensie widziałem już kilka razy gdzieś tam, jak Łajcior jest zajarany tą muzą i jest to zawsze mega inspirujące i uważam, że ziomek wie co robi, a przede wszystkim jest mega jakby obeznany w muzie i bardzo dużo kmini i kuma, więc tak, o dziwo Łajcior się najszybciej dograł.
2: A czemu o dziwo? Myślałeś, że będzie inaczej?
3: Myślałem, że będzie inaczej, w sensie, bo wiem, że czasami ciężko było mi się do niego dobić jakkolwiek i że często ciężko było odpisywać, albo on zawsze mi mówił, no jak coś to dzwoń do Pauliny, ona mi przekaże i tak dalej, więc to, że mu to wysłałem i od razu odesłał, no to super miło i fajnie.
2: No to czemu te fity ogółem? Czemu te osoby zostały zaproszone? Teasujesz numer Skizo.
3: Tak.
2: Mieliśmy Planka.
3: Tak.
2: Mister Polska wiemy, że nie będzie. Łajcior. Kto jeszcze? Kukę. Okej.
3: Sharon.
2: Okej.
3: Max. Sabura Cup z Natury 2000.
2: Wiem.
3: Koder. BRO.
2: Okej.
3: Tak.
2: Przypominają mi się teraz twoje słowa u Winiego, jak powiedziałeś, że mógłbyś całą jego płytę High School zarapować.
3: Tak.
2: To już rozumiem,
3: tak,
2: skąd to połączenie.
3: Tak. No to po kolei, no. Koder to mój przyjaciel, gdyby nie on, nic by nie było mojego muzycznego prawdopodobnie, bo to on jakby pokazał mi ten cały świat i jest moim producentem, przyjacielem po dziś dzień i bardzo dużo mu zawdzięczam i to jest po prostu naturalne. Jesteśmy przyjaciółmi, on zawsze ma masę placementów u mnie i zawsze będzie miał, bo jest, uważam, jednym z najlepszych producentów w Polsce. Tekściarzem jest zajebistym, no po prostu jest zajebistym raperem. Dalej, z Sharanem się poznaliśmy na Młodych Wilkach, albo nawet wcześniej z Sharanem się poznałem, ale gdzieś tam na Młodych Wilkach jakby się dotarliśmy. Super koleś, uważam, że ma super przewózkę, z super miłym, fajnym gościem, bardzo go lubię i szanuję i też słucham jego muzy, więc ja go odkryłem gdzieś tam przy Ponad Blok, jak się wybijało ten numer jego taki, to Vini chyba też go gdzieś tam wynalazł.
2: Możliwe.
3: Wtedy i gdzieś ja to tam wtedy sprawdziłem i mówię, kurde, jaki fajny ziomek, że fajną ma stylówę. Lubimy się po prostu, jesteśmy ziomkami. Max z Natury 2000, jesteśmy z tego samego miasta, jak czasami Koder nie miał czasu albo miał inne sesje, to Max zawsze mnie przyjmował do siebie i robiliśmy razem numery. Bardzo lubię cały ich kolektyw, uważam, że są bardzo ogarnięci, też fajną muzę robią i myślę, że kwestia czasu, żeby tam dalej zaczęli się przebijać, bo każdy z nich ma, uważam, fajną stylówę. Kogo mamy dalej?
2: Kizownik.
3: Kizo? No dla mnie Kizo, wiesz, to jest król bangerów i król w ogóle wakacji i wszystkiego i gdzieś tam zawsze, jak byłem mało latem, to tak mówiłem, kurde, ale kiedyś by z Kizo było, trzeba zrobić numer, no i się udało.
2: A do niego się ciężko było dostać, czy
3: nie, stosunkowo nie, bo jak byłem z moją narzeczoną jakiś czas temu w Dubaju,
2: tak,
3: to...
2: Tak myślałem, no.
3: To się zgadaliśmy i sobie tam poszliśmy coś zjeść, posiedzieć i się zakumplowaliśmy, więc nie było trudno, tym bardziej, że Maciek jeszcze z nim robił ostatnio polską wiksę.
2: Tak, w ogóle uwielbiam.
3: Świetny kawałek, uważam, świetny kawałek. Więc tak, dalej kogo mamy? Plan B, no to za dzieciaka po prostu słuchałem i gdzieś tam zapytałem, czy miałby ochotę, więc się pojawił i fajnie.
2: A ta, no. Czekaj sekundkę, bo przy okazji tego fitu wychodził na twoim kanale na YouTube taka zapowiedź. Tak. Czy coś jeszcze nagram. Tak. I to było po prostu tylko do tego singla taka wideozapowiedź, czy to miało jakiś większy sens,
3: zamysł? Nie, to było do tego singla.
2: Okej, po prostu.
3: Taki teaser jakiś, żeby coś ciekawszego, fajniejszego zrobić, więc takie coś sobie nagraliśmy. Dalej kogo mamy? Bero.
2: Bero został. No tak, to wiemy, że High School na pewno.
3: Tak, no Bero w ogóle, ciekawostka jest taka, że ja jak słuchałem Bero, to Bero był pierwszym raperem, polskim raperem, którego ja przesłuchałem i usłyszałem w ogóle. Brat mi, pamiętam, ściągał na iPoda Nano High School i jakieś tam te starsze numery. I on miał ten numer Let's Ride i Let's Ride 2 i to były takie numery, gdzie on wsiada w auto i nawija o tym, co widzi. No i ja spytałem i gdzieś tam się poznaliśmy, ja mu powiedziałem.
2: Będzie Let's Ride 3?
3: Tak, i na moim albumie po 15 latach Bero rapuje na Let's Ride 3. No i to jest w ogóle jakieś największe spełnienie marzeń chyba takie, że zrobić realnie numer z gościem, który jako pierwszego miałeś gdzieś tam na słuchawkach i turbo się tym jaram i jest to super.
2: To wtedy jak go zaczynałeś słuchać i mówisz, że był pierwszym tym raperem, którego słuchałeś, to co było w jego muzie takiego, że chciało ci się tego słuchać po prostu?
3: Kurczę, nie wiem, szczerze nie wiem, bo byłem dzieciakiem, który miał 14 lat, pewnie w większości z tych tekstów nawet nie rozumiałem, o co w nich chodzi i tak dalej, ale to było chyba case tego, że miałem starszego brata, który jarał się rapem, słuchał rapu i on po prostu mi wgrywał te rapowe kawałki, co miał na tego iPoda. Ja po prostu jeździłem do szkoły i tego słuchałem, bo nie miałem czego innego słuchać i gdzieś to tak we mnie zostało, nie? W sensie, że ja pamiętam, jeszcze miałem VNM-a wtedy, Propane 2 chyba.
2: W tym czasie możliwe, no. Albo 1, albo 2.
3: Albo 2. Miałem Tusz na rękach, był taki ziomek Tusz na rękach.
2: Z Kielc.
3: Tak, tak, no. To pamiętam, że tych trzech artystów, tak pamiętam, jak to byli tacy moi pierwsi.
2: No i ciekawy początek.
3: Ciekawy, no. Ciekawy.
2: A VNM nie udało się, nie próbowałeś?
3: Nie próbowałem. A VNM raz spotkałem w parku, jak biegał, sobie zdjęcie zrobiliśmy, ale tak nie próbowałem.
2: Nie zobowiązująco w żaden sposób, tak, tylko tak, po prostu.
3: Tak, więc fajnie. No dalej mamy Łajciora. No dla mnie Łajcior... Po prostu, no jakby znamy się z Borysem, znamy się z całą jakby ekipą 2115, lubimy się bardzo i tak dalej. I mówię, kurde, czy nie chcesz się dograć? I po prostu wysłał mi zwrotę i ją wrzucił. No ale też to jest na pewno duże marzenie dla mnie takie.
2: I chyba tylko Kukę nam zostało.
3: Tak, i Kukę. No Kukę super koleś, w sensie jakby bardzo go cenię i uważam, że robi zajebistą muzę i jest... O dziwo, jest tak fajnym i zwykłym, normalnym ziomkiem, niewywyższającym się i bardzo sobie jakby cenię wszystko, co on robi. Po prostu jest super gościem. Do tego bardzo podoba mi się jego muzyka i gdzieś tam nagraliśmy jeden numer i gdzieś tam brakowało mi tego refrenu. I się go zapytałem po prostu, czy to zrobi. Bez większego problemu przyjechał do studia, wygrał zwrotę, refren i tak powstał ten kawałek. No.
2: Dlaczego aż 17 numerów?
3: Bo ja mam straszny problem z płodnością muzyczną.
2: Że za dużo robisz.
3: I to dużo za dużo, no. W sensie tak, że mi bardzo ciężko było wybrać te 17.
2: Okej, to i tak była pewnie konkretna selekcja.
3: Tak. No ja zawsze tak mam, że bardzo dużo numerów robię i wiem, że wielu artystów ma taki problem, że muszą wydać album, a na przykład nie mają trzech numerów i muszą na szybko dogrywać i wymyślać jakieś ten, a ja mam ten problem, że po prostu robię za dużo i muszę później wybierać, co jest najfajniejsze i co najbardziej mi się podoba. No i dla wielu pewnie to będzie coś z tego, dla mnie to jest trochę przekleństwo, ale no trochę wiem, że nie próżnuję i gdzieś tam każdy kolejny numer to jest po prostu gdzieś tam część drogi pewnie uczenia się cały
2: czas. Czyli jakbyś chciał zrobić Family Brand B-Sides, to by było z czego wybierać.
3: Tak, no rozmyślam nad Deluxem teraz bardzo tak

0: bardzo poważnych rzeczy i gdzieś tam, które bardzo mnie dotykają. W sensie ciężko jest mi się czasami otworzyć nad takimi rzeczami i po prostu wywołuje to we mnie jakieś takie duże emocje, że czasami wolę odpuścić chyba nawet niż gdzieś tam wylewać. Może jeszcze po prostu jestem za młody i się tak nie umiem otwierać, albo nie przepracowałem sobie jakichś rzeczy w głowie, z którymi nie jestem pewien i uważam, że gdzieś tam może jeszcze nie jest czas i miejsce, żeby wydawać takie kawałki. I też te poważniejsze numery na pewno o wiele ciężej mi się pisze, bo muszę tam trochę więcej jakby sam ze sobą popracować, żeby chcieć powiedzieć to, co chcę powiedzieć na tym kawałku, ale myślę, że gdzieś tam kiedyś do tego pewnie dojdę, jak sobie przepracuję jakieś rzeczy, nauczę się z niektórymi rzeczami swoimi żyć, więc to jest pewnie kwestia czasu, mi się wydaje.
1: Bo to chyba też działa tak, że jak piszesz taki tekst,
0: no
1: to siłą rzeczy starasz się, żeby tekst był też jak najlepszy, bo to jest tak dla ciebie ważne, że to nie może być...
0: Tak, więc jak ciężko jest ci się czasami skupić, żeby nawet pomyśleć o temacie, który chcesz poruszyć, a jeszcze żeby dobrze jakby przedstawić ten temat i żeby każdy go zrozumiał w taki sposób, jaki ty chcesz, żeby został on zrozumiany, to jest to ciężkie. Jest to ciężkie i gdzieś tam uczę się cały czas tego. W sensie nie będę ukrywał, że o wiele łatwiej po prostu w momencie, w którym jestem, robi mi się muzykę, która przede wszystkim jest dla mnie przyjemna, która przede wszystkim jest dla mnie naturalna i z której czerpię fan przede wszystkim, nie? Że to jest takie, kocham robić takie kawałki, z których po prostu czerpię fan i siedzę w studiu z bananem na twarzy i się jaram i mówię, kurde, zrobiliśmy super kawał dobrej roboty, zajebisty kawałek, a ciężej jest, kiedy muszę gdzieś tam swoje takie personalne emocje gdzieś wylewać i ciężej mi się pisze takie kawałki na pewno.
1: Bo wiem, że to jest wygodne, że fajnie się robi napalone funky, fajnie się robi get low i jeżeli ma być jakiś dużo poważniejszy numer, to ta energia, którą trzeba włożyć w stworzenie takiego kawałka, to jest ta energia, którą w tym czasie byś zrobił, nie wiem, 3-4 inne utwory, no nie?
0: Tak, no pewnie tak. W sensie, kurde, ja też nie jestem, wiesz, jakby większość polskich numerów, które ja słuchałem, przy których jakby odczuwałem największe emocje, to były smutne numery i to były ciężkie numery i wiesz, no widząc Borysa teraz na Wild Summer Festival, który gra Kamień z Serca i płacze realnie na scenie, no jest to coś niesamowitego i jest to tak emocjonalne, że po prostu no ciary, człowiek ma ciary, nie? A gdzieś uważam, że moja droga jest jeszcze na tyle krótka stosunkowo do tego, jakie mam plany i co chcę w życiu robić, że na mnie i na te mocne numery, w których pewnie się otworzę tak w 100%, jeszcze przyjdzie czas, bo jeszcze jestem w tej drodze, w której jakby wiele rzeczy się uczę, wiele rzeczy widzę pierwszy raz, na wiele rzeczy nie mam swojej opinii jeszcze wyrobionej, a chciałbym po prostu przekazywać rzeczy, z którymi jestem w 100% zgodny, nie? Jak miałbym teraz poruszać jakiś temat, z którym sam nie wiem, jak sobie czasami poradzić, no to nie miałoby żadnego, wiesz, no nie oddałoby tej energii, którą taki kawałek powinien oddawać, uważam.
1: Bo powiedziałeś o tych numerach, o tych poważniejszych kawałkach, których słuchałeś.
0: Na takich kawałków.
1: I chciałem zapytać, o jakie miałeś na myśli, o które słuchałeś? Jakie to były numery?
0: Właśnie na przykład takim numerem, który zawsze wywołuje u mnie ciarki, to jest Zorza od Kłeby. Mm-hmm. Na przykład taki, że bardzo gdzieś tam mnie to zawsze ruszało. Kamień Serca Borysa to jest stosunkowo nowy kawałek, aczkolwiek też to jest taki kawałek, który gdzieś tam, no, jak ludzie pisali sami ostatnio, że ciężko było się nie popłakać na tym Wild Summer Festival, jak on to grał, no to zgadzam się w tym 100%. Nawet ja miałem taki moment, że przez chwilę mi się szklane oczy zrobiły. Jakie były jeszcze takie numery? Musiałbym się pewnie tutaj chwilę dłużej zastanowić.
1: Może od VNM-a na weekend czy coś? Bo
0: na
1: jak
0: weekend.
1: Mówiłeś...
0: Ja zamykam się na weekend w domu. No, a na weekend, no to
1: klasyk,
0: taki,
1: co?
0: Klasyk. Na Propane był chyba taki numer, żebym teraz nie walnął, ale Zapiekanki. Było coś takiego.
1: Tylko nie wiem, czy na Propane, ale był taki numer, taki storytelling. Tak,
0: no to tam to...
1: Z Zapiekankami z placu...
0: Tak, to też był taki...
1: Zawiszy.
0: Poważny i ciężki numer.
1: Tak, bo to chyba było... To był taki breakup song, tak mi się wydaje.
0: Tak.
1: Teraz jak...
0: No, nie... Na rękach te kawałki jego wszystkie, to też były dosyć...
1: Sama ksywa jest taka, że masz takie, nie?
0: Serio.
1: Raczej
0: a
1: będzie poważnie.
0: Ta okładka, widziałeś tą okładkę, tą, co ma całą twarz we krwi? To by to była...
1: Bardzo możliwe, ale już tak dawno nie sprawdzałem nic od niego.
0: Miałem właśnie na iPodzie tą okładkę wgraną i moja mama spytała, że czego ty słuchasz, a tam wiesz, cała twarz we krwi gościa.
1: Nic, nic, mamo, Słoń, Love Forever.
0: A, to nie, to Słonia nigdy nie słuchałem akurat, bo Demonologia to jest...
1: Tak, no, to Słoni Mixer.
0: Tak, no to pamiętam, że w szkole u mnie wszyscy chodzili w tych bluzach z tymi nożyczkami jakimiś, tak, to pamiętam, ale nie...

0: słuchałem nigdy. No pewnie jest dużo takich kawałków, pewnie jakbym gdzieś tam spojrzał w tracklistę Borysa i tak dalej, to też znalazłbym takie kawałki, co gdzieś tam mnie zawsze poruszały. No nie wiem, jak Janosika teraz graliśmy na przykład, no też ciary, wiesz, stary, no to są takie numery, ale często jest tak, że każda osoba inaczej odbiera dane numery, bo kojarzą im się po prostu z jakimiś etapami w ich życiu, kiedy słuchali tego numeru, ale to u mnie takim największym zawsze była Zorza, z tego co pamiętam, że tak jakoś we mnie tworzyła takie... emocjonalność.
1: Hot take, jeden z dwóch dobrych utworów na egzotyce. Ja wiem, że ty uwielbiasz tą płytę, dlatego to mówię.
0: Nie, to ja się nie zgodzę, ale szanuję za opinię.
1: Obok Odyseusza, to te dwa, jakbym miał do czegoś wrócić, to do tych dwóch kawałków, no nie? Miałem ostatnio takie, że no chyba jest to jedna z takich najbardziej przehypowanych polskich płyt, no. Bo ludziom zrobił w głowach, wiesz, szał, dobra, rozmach.
0: Ale nie uważasz, że robienie albumu, który opiera się na zdaniu świata, robienie do każdego numeru prawie, że klipu...
1: Tak, jakby, to cała otoczka no. Super, tylko same te numery są takie...
0: Że
1: takie są no, naprawdę mocno średnie. Okay. Jak ja słyszę shake, no. Naprawdę to mnie skręcało, jak wychodziło w 17.
0: Okay.
1: Czy tak dobrze mówię? Chyba tak, w 17. Tak, no. A teraz nie wiem, czy bym dał radę tego posłuchać.
0: Okay, ciekawe. No nie wiem, ja się nie zgodzę, bo ja po prostu tego słuchałem, wiesz, ja w szkole gdzieś tam byłem na koncertach i tak dalej, ja turbo się jarałem tym albumem i nadal sobie wracam, że zawsze jak gdzieś tam jadę w te miejsca, w których Quebo nawijał, to zawsze na słuchawach pierwsze
1: ten numer.
0: Ten numer z tego miejsca i ten.
1: A że jest ich trochę i trochę nie wyszło, tam chyba miała być jeszcze jakaś Sri Lanka, coś jeszcze.
0: Tak, no, bo ja zawsze się mylę, bo masz te też numery na przykład z Planem B, Kawa i Xanax, on był chyba nagrywany klip w Kanadzie, ale on finalnie nie jest chyba na egzotyce.
1: Nie, bo to jest na którejś, albo to jest dla fanów Eklektyki, albo dla fanów
0: tak,
1: Euforii.
0: Tak.
1: Na którejś z tych epek.
0: Tak, tak.
1: To jak jesteśmy przy Quebo, to nieważne w jakim kontekście, no. Ale co się czuje, jak on nawija twoją ksywkę na Stadionie Narodowym?
0: To było zajebiste, ale bardziej było coś takiego, nie wiem skąd ja to miałem, ale jak Quebo wrzucił ten kawałek w ogóle, to jechałem w taksówce gdzieś, nie pamiętam gdzie się jechałem i mówię do Karoliny, że Quebo wrzucił kawałek. Karolina aż tak nie ogarnia wszystkiego i ona nie kuma, że Quebo wrzucił kawałek i że co to znaczy, że Quebo wrzucił kawałek. No ale ja w ten jadę, słucham tego, słucham i nie wiem czemu, ale powiedziałem Karoliny, zatrzymałem i powiem, założyłem się, że coś o mnie nawinie.
1: No.
0: Jedziemy dalej i nagle to pada, ja tak. Bro.
1: Przewidziałeś.
0: Tak, ja mówię, że w ogóle, no, że zajebiście. W sensie, ja na początku nie wiedziałem w ogóle, jaki jest meaning tego, o co on tam nawija i tak bardzo długo kminiłem, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. I cały czas, i ludzie to chyba odebrali jako negatywne, w sensie jak tak gdzieś tam czytałem i tak ten to widziałem, że ludzie to odebrali jako właśnie negatywne, tylko ja tam właśnie nie czuję, że
1: ale
0: to negatywne.
1: Nawet ja widzę dwie drogi, że jest kręcę też maty jak Eryk Moczko, czyli że kręcę też maty, jeśli chodzi o modę i wiesz, po prostu też to jest duża część twojego kontentu, stylówki i tak dalej, a i kręcę maty w stylu, że dziewczyny na ciebie lecą, więc tak czy siak.
0: Tak, no ja właśnie nie wiem, jak ludzie to odebrali, ale z tego co, bo wprost nigdy nie gadałem z Quebo i się nie pytałem, jaki był dokładny meaning tego wersu, aczkolwiek słyszałem, że ktoś gdzieś tam się pytał i że niby to jest od źródła, że to chodziło właśnie o ciuchy, o to, że ja gdzieś tam interesuję się modą i że gdzieś tam tworzyłem na TikToku jakieś treści modowe i że o to chodziło. Ale jak jest, no nie potwierdzę tego na 100%, bo nie usłyszałem tego od Kue, tak.
1: Może kiedyś się uda,
0: tak.
1: Przeciąć. Kurczę, no ciekawe, może w jakimś wywiadzie mówił w tych, bo tam 2-3 ostatnio też przy okazji tego koncertu było, ale ta pogadanka była tak nudna, że wyłączyłem ją gdzieś tam w połowie,
0: nie
1: więc...
0: Słyszałem, że właśnie...
1: Nie wiem, czy jest zapis z tego, ale to był live przed bo ta premiera tego koncertu na PGE Narodowym, zapisu wideo była jakiś tydzień temu i jak premiera była powiedzmy we wtorek o 21:00, to od 20:00 do 21:00 leciał taki live, który prowadził
0: Quebo z Krzychem, nie?
1: Tak, no, że no. Krzychu mu zadawał pytania, ale to widać było, że to było nagrane wcześniej, tylko było po prostu puszczone na kanale. Ale niestety nie szło tam się dowiedzieć za wiele, nie? Z tego i nie wiem też, czy jest zapis, nie wiem też, czy tam padło to pytanie. No ale no właśnie, widział na TikToku. Ja też jestem na TikToku, ty jesteś na TikToku. Nie masz już trochę dość TikToku? Że takiego
0: Skalowania ogólnie i tak ten?
1: No, no, no.
0: Że wiadomo, na pewno mniej niż kiedyś. Na pewno mniej niż
1: nie
0: kiedyś.
1: Nie chodzi mi o to, że nie masz już dość, że w sensie, że nagrywania, że ci się nie chce. No. Tylko po prostu samo zmęczenie już.
0: Ale też miałem taki moment chwili wypalenia na TikToku, czułem już ten, tak w sensie, że już czasami mi się nie chciało nagrywać czegoś i tak dalej. Ale tak to nie, bo gdzieś tam staram się bardzo ograniczać gdzieś tam scrollowanie i przeglądanie TikToka. Już się naoglądałem za dużo tego trochę. Aczkolwiek jestem, scrolluję, ale nie tak dużo jak kiedyś na pewno.
1: A jak był ten czas, że mówiłeś, że czułeś to wypalenie, to czym mogło być spowodowane?
0: Oj, nie wiem. Chyba za dużo ilości mikrotrendów w jednym czasie i po prostu oglądanie w kółko tego samego. Ja trochę zawsze porównuję, teraz tak mam trochę, że porównuję trochę TikToka do telewizji, bo zawsze mi się kojarzyło to, że jak gdzieś tam mój tata sobie oglądał telewizję, no to rano oglądał wiadomości, po południu oglądał wiadomości, wieczorem oglądał wiadomości i rano, i po południu, i wieczorem my mówili dokładnie o tym samym. No, i TikTok taki trochę jest, że jak masz mikrotrendy, to scrollujesz i widzisz dokładnie to samo, nie? W sensie, że cały czas nie dostajesz żadnych nowych informacji z tego. Wiadomo, pewnie czegoś się dowiesz i ja lubię być zorientowany, co się dzieje i co jest teraz popularne, aczkolwiek no dużo, no brain rot. Mm.
1: To też, czy to z tego wynika, że przy promocji tej płyty było dużo mniej twoich TikToków w stylu, że ludzie już nie komentowali, że kawałek się znudził, zanim wyszedł? Kojarzysz, bo to przy poprzedniej płycie było takie, w zasadzie z każdym numerem.
0: No to tak, ale no to teraz rzeczywiście przy tym albumie gdzieś tej TikTokowej promocji było.
1: Zluzowałeś trochę chyba.
0: Tak, no w sensie, ale nawet nie wiem czemu, w sensie tak, bo
1: naturalnie.
0: Jakoś to naturalnie wyszło, pewnie gdzieś tam skupiłem się trochę na innych rzeczach i tak to wyszło po prostu, że mniej tej promocji było. Aczkolwiek nie jestem ani przeciwnikiem, w sensie nie jestem przeciwnikiem promowania muzy na TikToku, ani niczego.
1: Fajnie, że to powiedziałeś, bo ja na przykład się teraz zastanawiam, czy ty wiedziałbyś, jak wypromować muzykę na TikToku? Bo wiesz, bo to jest, dla mnie na przykład, to jest totalna loteria. Z takich przykładów, że coś się wybiło, to albo to są stare numery, że wracają po czasie, albo na przykład Hubert, no ale to jest taka pierwsza ksywka, która przychodzi do głowy tak, że naprawdę jemu się to udało, nie? Że robił te filmiki na tych stacjach PKP i to ludziom zażarło i to ten dźwięk, który był podłożony, tak u nich zadziałał, że i tak z nimi zarezonował, że teraz u niego na koncercie w Łodzi też było 100 czy tam 150 tysięcy ludzi, tak?
0: Wiesz co, no jeśli ty byś do mnie przyszedł z numerem i byś mi powiedział: Eryk, co mam nagrać, żeby to się wybiło, to mógłbym ci powiedzieć, co bym ci polecił, ale nie zagwarantowałbym ci, że...
1: No dobra, no to poradnik od Eryka Moczko w 4 punktach, co zrobić, żeby twoja nutka się wybiła.
0: Przede wszystkim to uważam jest... Pytanie też, jak kto robi muzykę, bo to jest też właśnie dobre pytanie. Jeśli ktoś robi muzykę z założeniem, że to ma być TikTok moment i TikTok viral, to jest zupełnie inna zabawa. Jeśli ktoś robi muzykę po prostu i chciałby, żeby gdzieś tam więcej osób o niej usłyszało, no to jeśli załóżmy, że robisz muzykę tak jak ja, czyli po prostu robię numery i później gdzieś przechodzę do momentu promocji tej muzyki i gdzieś tam muszę wybrać, co fajnie mogłoby się ludziom spodobać na TikToka, to gdzieś tam pewnie słucham tego numeru kilka razy, rozmawiam z moimi znajomymi, co według was w tym numerze jest fajne, co wam się podoba, co wam się nie podoba potencjalnie. No i gdzieś według tego gdzieś tam wybierasz sobie moment, który chcesz jakby promować na TikToku i tak dalej. No i uważam, że dużo musisz tych TikToków nagrać.
1: Okej, czyli jednak.
0: Tak. Ja mam... W sensie są momenty, na przykład ja z Enzo tak miałem, że ja do Enzo dodałem jednego TikToka i to poszło.
1: Od razu.
0: Tak, że ja dodałem do Enzo...
1: Ale to ty, wiesz, a patrzymy na przykład
0: ale
1: na
0: ja, gościa, jak robiłem
1: który
0: Enzo,
1: ma
0: to, wiesz, to...
1: dwa koła słuchaczy i ma takie, że dobra,
0: ale
1: teraz...
0: Ale jak ja Enzo wydawałem, to miałem pewnie z 5 koła 10 słuchaczy.
1: Naprawdę? Co ty mówisz?
0: Chociaż nie,
1: czekaj, nie, no to już
0: funkach?
1: Było po napalonych.
0: A, no to okej, no dobra.
1: Tak.
0: Okej, no dobra. No to wtedy może tak, ale no, nawet napalone fanki. Też nie nagrałem do napalonych fanek jakiejś masy ilości TikToków. W sensie później, jak to zaczęło się robić popularne, to nagrywałem, żeby jakby podtrzymywać to. Aczkolwiek jak to zaczęło się robić popularne, to nie było tak, że miałem 30 TikToków do napalonych fanek. A też wtedy nie miałem jakiejś masy ilości słuchaczy, że po prostu coś zażarło, nie? Ale teraz w tym miejscu, jak tak widzę, jak ludzie promują swoje kawałki, to realnie nagrywają Pewnie community też się dosyć mocno liczy, ale no jak ktoś nie ma tego community, no to pewnie robić jakieś takie rolki, które są czymś ciekawszym niż tylko soundem. W sensie, że gdzieś tam, żeby to zażarło jakoś fajnie, żeby to było coś ciekawego przede wszystkim. Tak jak Hubert mówi, że miał swoją jakąś, że nagrywał na stacjach benzynowych i tak dalej.
1: Kolejowych,
0: no. Przepraszam. Nagrywać jakieś takie rolki, które o coś można się złapać i mogą mieć jakieś, wiesz, połączenie i tak dalej. No musiałbym też pewnie usłyszeć numer, żeby wiedzieć, w jakim to, wiesz, jest stylu i co fajnie jest nagrać, co nie. No tych opcji pewnie ile osób, tyle masz opcji do promowania tej muzyki. Aczkolwiek no nie da się zagwarantować virala. No nie da się. W sensie nie wiesz, jak coś zażyć, nie wiesz, co ludziom się spodoba.
1: Czyli kochani, słuchajcie, nie siadamy przed telefonem i po prostu nie lipsynkujemy do kawałka i nie,
0: chociaż czasami to też jest spoko.
1: Nie piszemy, że właśnie rozpaliśmy grę, tylko no jednak to musi być z jakimś minimalnym, ale jednak pomysłem.
0: Tak, tak. No fajnie, jak ten pomysł jest na pewno, nie? Ale czasami lipsynki też idą, w sensie, że no nie ma zasady trochę. W sensie są pewnie jakieś patenty, które ja bym mógł komuś powiedzieć, jak u mnie to zażarło, ale też są osoby, które mają pewnie swoje patenty i tak dalej. No jakby... Jak każda promocja, albo pójdzie, albo nie pójdzie.
1: To też zależy od jednostki, bo to, co u ciebie pójdzie, nie znaczy, że pójdzie u kogokolwiek innego. Mi też się zdarza, że ludzie się mnie pytają, czy tutaj próbujemy coś rozkminiać, jak zrobić, żeby coś bardziej poszło. I ja na przykład sam jestem czasem w szoku, jak coś idzie, i TikTok też jest taką loterią, że ja nie wiem, czy ta reakcja, czy ten unboxing zrobi 100 koła, czy zrobi milion, nie wiem. Może być tak i tak.
0: No tak.
1: Nigdy nie wiemy. No nie wiadomo, że regularność robi swoje.
0: No.
1: Ale jednak to jest...
0: Ja zawsze na przykład mam tak, że jak widzę, że ktoś nagrał fajnego TikToka pod mój sound, to zawsze gdzieś tam mu skomentuję, przekażę dalej, żeby ten i gdzieś to później na pewno jakoś się napędza, nie? W jakiś sposób. Że ktoś widzi, coraz więcej tego jest. Ale o, coś, co ja zauważyłem. Że TikTok zaczyna, w sensie sound najczęściej u wielu osób zaczyna iść viralowo, kiedy jakaś popularna influencerka albo influencer nagra do tego TikToka.
1: Okej. Okay. No bo to chyba od razu też idzie z tym, że...
0: Też ja pamiętam, że jak wychodziły Napalone Funky, to jakoś tak się stało, że nie pamiętam, kto tam pierwszy nagrał, ale jakaś Natsu chyba nagrała i później zaraz się pociągnęło, że osoby z ekipy zaczęły do tego nagrywać, ktoś tam. No i wiesz, i to tak jakoś się napędziło, że im więcej pewnie popularnych osób gdzieś tam promuje twoją muzykę, oni też mają swoje grono odbiorców i grono odbiorców chce potencjalnie też nagrać TikToka do czegoś, do czego nagrała ich ulubiona osoba z internetu i to tak się napędza.
1: Kurde, ja zawsze byłem przekonany.
0: Mam nadzieję, że ktoś kiedyś zrobi taką analizę. Analizę virali na TikToku. Bardzo bym chciał to zobaczyć.
1: Ja nie wiem, czy to jest do zrobienia. Oprócz ludzi, którzy tam siedzą i grzebią w tym, gdzie naprawdę nigdy nie wiesz. Ja jestem na TikToku już, nie wiem, 5. rok. Po prostu jestem przyzwyczajony do tego, że to idzie fajnie, ale nigdy nie jestem w stanie zagwarantować. Jeżeli ktoś pisze do mnie o jakąś formę współpracy i tak dalej, i jest właśnie pytanie o viewsy i tak dalej, to ja piszę wprost, że
0: nie da się.
1: Nie da się, na TikToku się nie da, zwyczajnie.
0: Chyba, że wykupisz, nie?
1: Promocja. No jasne, to dopalić film zawsze można. Tak. I właśnie ja byłem zawsze przekonany, fajnie, że powiedziałeś o tej Natsu, ale jak widzę Natsu, czy widzę Jeleniewską, czy kogokolwiek naprawdę z dużych influ na TikToku, to ja nigdy nie wierzę, że oni po prostu sami z siebie nagrywają pod ten kawałek. Nigdy. Że to nie jest takie...
0: Że to jest kupione?
1: Hej, stara, tam przeleję ci dwa koła bliczkiem, ale nagraj pod to.
0: Kurde, ciekawe. Nie wiem, ja nigdy tak nie zrobiłem.
1: Nie mówię, że zrobiłeś, nie. Ale ja po prostu od razu
0: ale
1: mam takie...
0: Ale powiem ci, że...
1: Dlaczego Natsu by miała nagrywać pod krąkel doma? Okay. No proszę.
0: No kumam. W sensie jakby nie wiem, ale na pewno wiem, że są osoby, które korzystają z czegoś takiego. Nie wiem, czy korzystają u dużych influencerów, ale wiem, że jak masz mniejszych influencerów, to dla nich nagranie TikToka za, nie wiem, 100 zł, 50 zł nie jest większym problemem. Jak sobie weźmiesz, masz budżety i weźmiesz sobie 100 mniejszych influencerów po 100 zł, albo po, no tam nie wiem ile. Wiem, że są w Polsce artyści z mainstreamu, którzy korzystają z takich usług TikTokowych.
1: Zapraszam serdecznie, jak coś, Kaziu Rables na TikToku i na Instagramie.
0: Tak.
1: Aż taka autopromocja.
0: Tak, że są osoby, które zbierają, znam też osoby, które się tym zajmują. W sensie ja nigdy osobiście nie korzystałem.
1: Czyli miałem trochę racji.
0: trochę na pewno w tym jest racji, że są na pewno osoby, które jakby po opłaceniu nagrają ci do twojego soundu. Ja nigdy z tego właśnie nie skorzystałem, aczkolwiek znam osobę, która, bo gdzieś tam kiedyś się przecięliśmy, która otworzyła sobie taki biznes i po prostu ma cały skrypt influencerów od jakichś tam zasięgów i tak dalej i później on pisze do wielkiej wytwórni. Ale mi się wydaje, że często to nawet może stare się działać bez wiedzy artysty. Że ktoś, może pisać do wytwórni: siemanko, słuchaj, możemy zrobić ci 300 TikToków od takich i takich influencerów, koszt tego będzie to kosztowało, nie wiem, 50 tysięcy złotych, dajcie znać, czy chcecie, i wtedy wytwórnia nawet może podejmować potencjalnie decyzję. No pewnie to zależy od umów, jacy artyści mają, czy wiedzą, jak takie rzeczy się dzieją za ich plecami, czy nie. Aczkolwiek wiem, że się dzieją. Pewnie nawet byś się zdziwił, jakbym ci powiedział. Ale nie chcę mówić, bo to nie.
1: To pogadamy sobie, tak, wiesz, na priv, ale ja na przykład u siebie zauważyłem taką rzecz, bo właśnie mówisz, że bez wiedzy artystów.
0: No.
1: I widziałem u siebie na przykład takie sytuacje, że po jakimś czasie od dodania tego TikToka on się zbustował sam. Aha. Bo to, że są kody do dopalenia i tak dalej, to wszyscy wiemy. No. Ale że to może jeszcze da się jakoś. No wtedy bez mojej wiedzy i tak dalej, że powiedzmy wyszedł jakiś numer, zrobiłem na niego reakcję, powiedzmy, że ona zrobiła naprawdę średnie średnie viewsy, ale to jest, wiesz, podpięty prawidłowy dźwięk od tego artysty, ten dźwięk, którego można używać i tak dalej, i filmiki z tym dźwiękiem albo niektóre po prostu boostujemy.
0: Tego nie wiem, ale wiem, że często mogło się tak zdarzać, na przykład, że załóżmy nagrałeś, nie wiem, jakiś materiał o jakimś artyście, który w danym momencie nie był na językach. I za 3 miesiące nagle się dzieje jakaś akcja z tym artystą i jest nagle
1: samo podpowiada.
0: I wtedy ludzie se wpisują, chcą się dowiedzieć o tej sytuacji, że ta osoba zrobiła coś takiego. I wtedy wchodzisz i w tych wyświetlanych na pewno może się wyświetlić twój TikTok o tym, jak ty komentujesz jego rzecz sprzed 3 miesięcy, tak, nawet która nie jest odnośnikiem do danej sytuacji.
1: Tak, widzę to w momentach, jak na przykład ktoś wraca, to recenzja moja sprzed, nie wiem, 3 lat nagle jest lajkowana bardziej.
0: To są jakieś tak, no, algorytmy, no w sensie sam nie ogarniam ich jakoś zajebiście, więc ciężko jest mi się też wypowiadać, ale coś tam już robiłem, więc też trochę kumam. No.
1: Niesamowite czasy.
0: TikTok jest ciekawy.
1: No. Że można sobie, i to teraz w dzisiejszych czasach, to naprawdę można 2 viralami grać już koncerty. Była ostatnio Oliwka Brazil tutaj na twoim miejscu i ona mówiła, że grała koncerty po 4 kawałkach, nie? Że miała 4 numery i już grała konkretne sztuki i trasy i zarabiała na tym fajny hajs, no nie? A to było jeszcze przed czasami takimi, znaczy ona już była na TikToku, chociaż wtedy chyba jeszcze na Musical.ly, ale nie było tego jeszcze takiego momentu, że naprawdę coś się viraluje, jeden numer i ten jeden numer po miesiącu ma, nie wiem, 20 baniek na Spotify, no nie?
0: No ale uważam, że też, że żeby coś się zwiralowało, to jednak coś musi w tym być. Coś musi
1: Samo w tym być. Się nie...
0: Tak.
1: Choćbyś nie wiem, jak tego dopalał,
0: tak,
1: to i tak ludzie będą widzieli, że nikt na przykład tego nie komentuje i co. No.
0: Że uważam, że nawet jak chcesz jakby, nie wiem, nagrywać 100 TikToków i promować swoją muzę w różne sposoby, to jednak, żeby ludziom się to spodobało, to musi tam być jakiś punkt zaczepienia, który będzie z nimi rezonował, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Albo wersy na przykład, że stół z powyłamywanymi nogami.
0: Na przykład.
1: I to jest właśnie ten.
0: Ale to rezonuje z ludźmi.
1: To jest ten TikTok moment, o którym mówisz, że słuchasz tego i wiesz, że to trzeba wyciąć te 12 sekund i...
0: No i zadziałało w jakiś sposób do promocji singla, nie?
1: Tak, no, bo to jest też taki najbardziej...
0: największy numer.
1: Najbardziej viralowy właśnie, tak, taki fragment z tej płyty.
0: Tak.
1: No dobrze, ale wracając jeszcze do V24, która forma poprawna, czy ta i ta?
0: Ja też. Obejść o szerbie.
1: Ja dostałem od ciebie preorder.
0: Tak.
1: Z listem w zasadzie. Pamiętasz?
0: Tak.
1: Taką krótką wiadomością, tak, dla mnie. I jestem ciekaw, czy dużo wysłałeś takich wiadomości, jak to wyglądało?
0: Wysłałem te wiadomości do osób, które pracowały przy tym albumie i też później, jak wysyłaliśmy takie paczki jak tobie, jakieś PR paczki. W sensie nie wiem, czy do każdego napisałem list, ale tam jak z kimś...
1: Kilka było.
0: Miałem jakieś powiązania albo coś chciałem napisać, to pisałem.
1: Ja pamiętam, że robiłem unboxing tego preorderu, ale tej wiadomości chyba nie pokazywałem ludziom, zostawiłem ją dla siebie. Aha. I mam po prostu tę płytę złożoną, tak jak, o, jak jest okładka, to jest tak. Okładka płyty. Okay, okay. Więc bardzo ci dziękuję i właśnie byłem ciekaw, bo to odważny ruch też z twojej strony.
0: Bo ja nie pamiętam, co ja tam napisałem. Nie, ja coś to napisałem, to... że pewnie ci się nie spodoba, czy coś takiego?
1: Ja mam to. A, nawet no. Sobie, bo pomyślałem o tym i musiałem no. Znaleźć płytę, no. Bo tak jak ci mówiłem, nie pamiętam, czy to już było przed rozmową, czy jak już gadaliśmy, że jestem po przeprowadzce i po prostu musiałem znaleźć to, tę płytę w tych wszystkich kartonach jeszcze. Czytam, cytuję.
0: No, dawaj.
1: Znając twoje gusta, pewnie album 2 na 10, ale chociaż masz go na półce. Hehe, pozdro.
0: No.
1: I jest młody E. Tak. I byłem ciekaw, czy na przykład ktoś dostał taką samą wiadomość, ale wiesz, z podpisem nie będę tutaj innych recenzentów promował, bo i takich jest ich trzech.
0: Nie, właśnie tak chyba naprawdę... z takich recenzentów to nie wiem, czy ty nie byłeś jedyną osobą, której wysłałem z wiadomością taką. Bo nie kojarzę sobie, żebym coś innego pisał. Takiego, bo tak to wysyłałem do jakichś, wiesz, producentów i tak dalej, to bardziej tam pisałem jakieś podziękowania, że bardzo dziękuję i że bardzo mi miło. No, ale tak. Możesz czuć się zaszczycony, bo chyba jakoś
1: tak, właśnie tak się czuję. Właśnie tak się
0: ale
1: czuję.
0: Pamiętam, nie pamiętam, jak oceniłem ten album.
1: Nie pamiętasz, jak oceniłem?
0: W sensie pamiętam, że... Ale nie pamiętam, czy tam było 2 na 3, czy tam było więcej?
1: Jeszcze niżej.
0: Niżej, że tam było 1?
1: Tak.
0: Okej.
1: Ja powiem ci tak, gadaliśmy o tym... przed chwilkę o tym takim moim jakby to powiedzieć, ugrzecznieniu jakkolwiek, o takim uspokojeniu się może. Ja sobie próbowałem, jak wiedziałem już, że będziemy rozmawiać na pewno, bardzo się obawiałem wrócić w ogóle do tej recenzji, bo wiem, że dzisiaj bym na przykład nie nagrał czegoś takiego.
0: Okej.
1: Ja też rozumiem w ogóle totalnie na przykład zdania ludzi, które ja odrzucam, bo na przykład ja jestem nazywany często hejterem, ale uważam, że hejter to jest ta osoba, która po prostu obraża. Wprost tam nic nie było, wiesz, ani, nie wiem, odnośnie twojego wyglądu czy czegokolwiek nic. A to na tym się jednak hejt opiera, że wiesz, ja dostaję na przykład komentarz w stylu, ty gruby chomiku, co ty gadasz? No i to jest hejt. Tam odnosiło się wszystko do muzyki.
0: Tak.
1: I miałem konkretne obawy przed odpaleniem tej recenzji, tak jak mówiłem. Odpaliłem ją, obejrzałem, później na spacerze z psem posłuchałem sobie twojej płyty i jednak się nadal ze sobą trochę zgadzam.
0: Okay.
1: No. Może nie we wszystkim, ale no, ja na przykład nie wiem, jak ty patrzysz na tę płytę, to już będzie co, półtora roku?
0: No, za chwilę.
1: Po czasie.
0: Za chwilę, półtora roku.
1: I ja słyszę teraz u ciebie progres razy 10.
0: To dziękuję. To bardzo mi miło, bo bardzo dużo osób mi to mówi i każdemu, komu nie puszczam album, to mówi, że to jest progres niebywały, w sensie, że rzadko słyszeli, żeby z albumu na album mieć taki przeskok. Więc bardzo mi miło, dziękuję. Jak ja patrzę na ten album, zajebiście. W sensie, że kurde, bo my jesteśmy trochę w innych miejscach, bo ja jestem artystą, ty recenzujesz rzeczy.
1: Tak.
0: I trochę to jest ja na mój album, jako Big 24, patrzę tak, jako tak, tak. Część drogi i patrzę jako część, czym się jarałem i co robiłem w danym momencie w życiu i o czym miałem ochotę nawijać, o czym chciałem nawijać. I ja zdaję sobie sprawę, że na tym albumie jest pewnie wiele niespójnych rzeczy ze sobą i tak dalej. Pójdź sobie intro i tam na początku jest pewien dialog, który ktoś wymawia, to sobie zobaczcie. I ja trochę, jak zostało mi to powiedziane, bo to jest trochę takie, ta osoba, która tam coś mówi, to jest trochę odbicie do tych wszystkich zarzutów, które ja dostawałem podczas tego i uważam je za super fajne i dlatego też wrzuciłem je na intro.
1: To jest głosówka, tak? Czy to jest jakieś...
0: Nie, to jest coś, co zostało mi powiedziane w pewnym wywiadzie, pewna osoba powiedziała coś w pewnym wywiadzie w moim kierunku odnośnie tego albumu.
1: Odnośnie V24.
0: Tak, okay. tak. Więc i zgadzam się z tym, co tam zostało powiedziane trochę i że to jest ciekawe. Ja ten album traktuję jako część mojej drogi i gdzieś tam... Ja wiem na przykład, że teraz, w tym momencie, w którym jestem teraz, nie wydałbym takiego albumu jak V24.
1: Ale czy będę fajnie, że się zgadzamy. Ja bym tego nie nagrał, ty byś tego nie nagrał.
0: Tak, ale nie wydałbym teraz takiego albumu. Ale czy żałuję, że go wydałem? Oczywiście, że nie. W sensie lubię czasami nawet se wrócić do niektórych numerów z tego albumu. Wiadomo, że nie do wszystkich, wiadomo, że one nie były idealne. No ale gdzie miałoby sens robienie muzyki, jeśli wszystko by było...
1: Od początku
0: idealne. No wiesz, jakby fajnie jest chyba w całej karierze i w całym robieniu jakby czegoś ciekawego w życiu i jakby jarania się danymi rzeczami, przechodzić drogę i się uczyć na niej. W sensie nikt nie zrobi... W sensie nikt mi nie powie, jak mam coś zrobić, jeśli ja sam czegoś nie zrobię i się nie nauczę na błędach robienia jakichś rzeczy, nie? Ale Ale tak, ja bardzo się jarałem tym albumem w tamtym okresie. Uważam, że teraz poprawiłbym w nim wiele rzeczy, ale nigdy nie będę się go wstydził, nie? W sensie jakby...
1: To jest super, że to widzisz, że potrafisz to przyznać po czasie, bo wiesz... Nie wiem, wydaje mi się, że jakbym tu siedział z Frostim, z którym gadałem jakiś czas temu, to w życiu by tak nie powiedział o żadnym swoim kawałku. Okay. Nigdy, nie?
0: Okej.
1: Wiesz...
0: Ciekawe.
1: A młodym raperom brakuje pokory, umówmy się.
0: No, w sensie, stary, no w sensie ja mam tak, że czasami są te numery, że na przykład nie lubię ich słuchać. Że są numery na V24, których nie lubię słuchać, bo uważam, że są średnie. Jakby, ale w tamtym okresie to był mój najlepszy kawałek w życiu i się nim turbo jarałem, więc jakby to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że możesz przechodzić tą drogę i teraz z poziomu robienia Family Brand mogę spojrzeć na albumy wstecz i powiedzieć to i to było niefajne, już tak tego nie zrobię, teraz na Family Brand zrobię to tak, a za rok jak będę wydawał kolejny album, spojrzę na Family Brand i powiem o, to było w sumie średnie na tym albumie i teraz zrobię to lepiej i za każdym razem uważam, że dopóki jakby czerpiesz pasję zrobienia muzyki, jak czerpiesz, jakby uczysz się i tak dalej, to te błędy są właśnie zajebiste. I ta krytyka, jak ty oceniałeś, to ta krytyka w tamtym momencie, może ja się nie zgadzałem z tobą i mówiłem, że kurde, wyzywa mnie i mówi, że ten album nie jest słaby.
1: Nic takiego nie było.
0: że mówi, że jest tylko nawijane o hajsie i tak dalej. I wtedy może się z tym nie zgadzałem, ale teraz mogę się z tą zgodzić. I na pewno tam były rzeczy, których było za dużo, które były chaotyczne, które były nie takie, jak powinny być, ale to jest właśnie część drogi. I to jest właśnie w jakiś sposób uważam intrygujące.
1: A czemu komentarz usunąłeś pod recenzji?
0: A jaki komentarz?
1: Był komentarz, że fajnie, że ci się Kaziu podoba. I nie ma go już, nie wiem, co się stało.
0: Naprawdę?
1: Przysięgam na mamuśkę.
0: Ale to...
1: Pozdrawiam, mamo, jak to oglądasz.
0: Ja nie usuwałem, przysięgam, że nie usuwałem.
1: Kurde, rozkminialiśmy to wczoraj. Jeżeli możecie, to sprawdźcie. Może jest nagle,
0: ja
1: nie wiem. Aronow, sprawdź.
0: Sprawdzę.
1: Przysięgam, że był pod recenzją.
0: Ja dzisiaj oglądałem tą recenzję. No.
1: I był komentarz od ciebie z twojego konta. No chyba, że to było jakieś inne konto. Ale
0: ja
1: nie pamiętam.
0: Bo ja nawet oglądałem.
1: Był komentarz, że fajnie, że ci się Kaziu spodobało, czy że podoba.
0: Ja pamiętam, że pisałem ten komentarz, ale rzeczywiście, czyli nie ma tego, ale mogę skomentować jeszcze raz.
1: Ale nie, dzięki za rozmowę.
0: Ale nie usuwałem, akurat naprawdę nie usuwałem, więc nie wiem, o co tam chodzi. Bo pamiętam, że komentowałem, a też to był taki komentarz, że szczególnie.
1: No tak, usunąć, no właśnie, wiesz, nie? I wczoraj...
0: Jak jakbym tam cię wyzywał i później bym usunął i powiedział, kurde, może nie powinienem takiego komentarza wrzucać, ale to jak było fajnie, że ci się spodobało, to ten...
1: Jeden jeszcze z takich... luźniejszych tematów, bo mam tutaj cytat od ciebie. Siedzę na kolacji w garniturze z Spider-Manem. I wyjaśnij, czy to chodzi o Toma Hollanda, czy o co chodzi z tą sytuacją? Bo ja nie wiem, czy było jakieś zdjęcie, czy mnie coś ominęło.
0: Nie było żadnego zdjęcia.
1: Co to była za sytuacja?
0: Wiesz co, ja byłem z moją narzeczoną twarzami kampanii Prady Paradigm Perfumów na Polskę. A Tom Holland był na cały świat. No i tak się złożyło, że...
1: Kiedy to było? Bo teraz mamy premierę filmu, wiesz,
0: tak,
1: o tym.
0: Tak, wiem.
1: To jest hot temat.
0: Tak. No to było wtedy jakoś jak certyfikat wychodził. Ja nie pamiętam, kiedy byliśmy w Nowym Jorku, ale tak, no, tak się złożyło, że się spotkaliśmy.
1: Okej, okay, ale czyli to była taka przecinka po prostu...
0: Biznesowa stricte, no.
1: Okej.
0: Okay. Ale fajnie było.
1: Jak pachnie Tom Holland oprócz tego, że Pradą? A Zendaya?
0: Nie było Zendai. No, nie było. Ale było bardzo dużo w ogóle na tym evencie aktorów, na przykład większość ze Stranger Things. Też miałem taki moment takiej realizacji, że tak, co się właściwie dzieje, że jestem w Nowym Jorku, w jakimś budynku, obok mnie drinki se piją aktorzy ze Stranger Things. Byli też ten aktor, taki młody z tego horroru, z tym clownem.
1: Z It?
0: Tak, ale nie pamiętam, jak ten aktor się nazywa.
1: Nie, już nie pamiętam.
0: Taki wygląda jak taki bully, taki ten. No,
1: nie był Bark, nie.
0: Nie wiem, ale byli tam, było tam dużo bardzo aktorów, było bardzo dużo w ogóle takich osób, których ja nawet nie znałem często, w sensie, że my tam byliśmy z kilkoma osobami, ktoś mówi, patrz, tu idzie. Kto to jest, jakby i tak dalej. Poznałem, pogadaliśmy chwilę z synem Travisa Barkera. Bardzo, bardzo fajny chłopak. Nie, no fajnie było, no po prostu fajnie było. I jak pachnie tą Holland, to jak Prada po prostu.
1: A teraz będziesz szedł do kina? Jesteś fanem tak Spider-Mana po prostu?
0: Nie. ale pójdę do kina. Ale czy jestem takim fanem, żeby turbo się jarać, to nie, ale jak są jakieś eventy kinowe, tak jak teraz Odyseja, jakieś Toy Story i tak dalej, to lubię sobie pójść do kina po prostu i uczestniczyć w tym, że cały świat się jara w danym momencie, danym filmem. Ale tak, żeby być jakimś turbo zajawkowiczem Marvela i tak dalej, to nie, aczkolwiek jak są takie wielkie premiery, to se zawsze idę obejrzeć. Ale nie jaram się tym jakoś niesamowicie. Bo nie jestem w tym lorze pewnie tych wszystkich multiversów, że to jest za głębokie, żeby już w to wchodzić.
1: Już jest tyle tego wszystkiego, że ja już też nie wiem. Tym bardziej, że ja tu w pracy jestem, wiesz, w rapie, później po pracy jestem u siebie w rapie i jak jest 24, to mam, wiesz, 20 minut na Mario na Switchu i to jest wszystko, nie? Więc tyle jestem w stanie zrobić. Ja na koniec moich rozmów mam takie taki rolling, trochę rolling joke, takie rolling pytanie, jak można tak powiedzieć. To jest twoja kamera i poproszę cię o 30 powodów, żeby ludzie posłuchali twojego najnowszego albumu. Czas start 3 minuty.
0: 30 powodów?
1: 30.
0: Po prostu. Jeśli macie ochotę, tego przesłuchajcie, jeśli nie macie go ochoty słuchać, tego nie słuchajcie. Jakby muzyka jest po to, żeby ją enjoyować. Sprawdźcie se, nie wiem, 3 kawałki, jeśli wam się spodobają, zostańcie na dłużej. Jeśli wam się nie spodobają, to po prostu przejdźcie na artystę, którego lubicie słuchać i wspierajcie artystów, których lubicie słuchać. Nie musicie koniecznie słuchać mnie. Ta muzyka jest głównie dla mnie. I ta muzyka jest też głównie dla ludzi, którzy tą muzyką się jarają. Jeśli nie jesteś osobą, która jara się tą muzyką, to jej nie słuchaj. Jeśli jesteś osobą, która się jara, to ty wiesz, czym się jarać.
1: I ja bardzo chętnie posłucham. Pięknie ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Było bardzo miło.
0: Tak.
1: Myślę, że na pewno się spotkamy jeszcze przy następnych ruchach. I co? Do następnego. Pa, pa.
0: Pa, pa. Hear me out. W Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it is. Kiss FM. Radio Kiss FM Warszawa.

trochę temu czas i trochę tego czasu trzeba znaleźć, jak się chce pojeździć po Warszawie o tej porze. Na przykład przedostać z jednej strony Wisły na drugą. Na moście Siekierkowskim problemy dla jadących z Pragi południe na Mokotów. Jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km/h.

0: 11-12 stopni. W tej chwili w Warszawie na termometrach, a po południu mamy zobaczyć nawet 21-22. Bardzo przyjemnie ponownie. Ponownie w prognozach widać sporo chmur, ale domyślam się, że to będzie tak jak wczoraj. W prognozach chmury, a w praktyce no takie porozlewane, delikatne, porozciągane chmurki, nic groźnego. Wiatr słaby.
1: No dzień dobry, wtorek, wtoreczek, w Toruniu. Weekendu jeszcze nie początek, ale to lepsze niż poniedziałek, prawda? Witam was, ja, Julia Wasilewska, w ten piękny wtorek. Pierwsza kawa wjeżdża totalnie easy, będzie dużo śpiewania, dobrej muzyczki i hot ploteczek. Zróbcie głośniej, Radio Kiss FM, only drops and bangers. Bo na sam początek turbo, fiszek i pejzaż, będzie pięknie.

0: nic, mamy prawie 12 minut po siódmej. To był prawdziwy banger, ale banger wydarzył się również w Tańcu z Gwiazdami. No tego chyba nikt nie miał w swoim bingo, bo 83-letni Jan Englert pojawił się w Tańcu z Gwiazdami razem ze swoją córką Heleną i naprawdę pozamiatali parkiet. No najpierw był elegancki walc, a później Jan zrzucił marynarkę i razem z Heleną odpalili rock and rolla. No publiczność oszalała, a jurorzy po raz pierwszy tego wieczoru wstali i zaczęli bić brawo. No dostali 38 punktów, ale chyba największym hitem był tekst Jana po występie, bo podziękował córce za to, że załatwiła mu udział w programie. No i powiem wam, jeśli w wieku 83 lat można tak wyjść na parkiet, no to chyba nie ma wymówki, żeby nie ruszać się do tańca na waszych nadchodzących imprezkach, co? A już teraz w Radiu Kiss FM będzie prawdziwy banger Storm 2 od Generation. Wiem, że to lubicie, bo na naszych socialach zasypujecie nas DM-ami, więc bardzo proszę.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

wszędzie, więc wy go bardzo lubicie, a my dlatego gramy go w radiu Kiss FM. Słuchajcie, jest 21 minut po siódmej, więc dla tych, którzy chcą dzisiaj dojechać do pracy na czas, radziłabym już tą kawkę szybciej skończyć, ale easy, bo jeszcze w tej godzinie zagram wam Taylor Swift, Francis Sobel, Rosé. Będzie

0: promocja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie?

0: Radio Kiss FM. Drops and
1: bangers. Mamy 7:27, więc jak codziennie o tej porze czas na daily reminder o tym, żebyście myli zęby. Ludzie, serio, no proszę was, nie wychodźcie w brudnych, okej? Okay? Po drugie, czy zabraliście ze sobą śniadanie? To też ważne. Nie wychodzimy na pusty żołądek i bez zapasów, pamiętajcie. A po trzecie, dziś dzień borsuka, więc jakieś perfumy, coś ten dezodorant dziś nie świętujemy. O nie, nie, jak coś, to nie jest nasz dzień.
0: Radio Kiss FM. To trenduje.
1: To trenduje. Taylor Swift, kocham cię. O Boże, kto to powiedział?

0: Rose i New Trick w Radiu Kiss FM, 37 minut po siódmej, a ja nie spodziewałam się tego już na pewno dzisiaj. Blendusiak znowu psioczy na zły internet. Po aferze czekoladowej o tym panu jest nadal głośno, tak, bo na jego Instastory po raz kolejny ten pan jest zaskoczony, że jakiś youtuber mówi, żeby nie dawać mu atencji, po czym sam nagrywa filmik dający mu atencję. No logic. A ja myślę, że Blendusiakowi to całkiem pasuje, bo gdyby nie ta nieszczęsna afera, to nikt nie miałby pojęcia, kim ten pan jest. Upsi! Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem.
2: Are you ready for...
0: Ten numer jest absolutnym trendem. Jimmy Miller, Baby Doll. Ja robię głośniej, a wy? Cześć!

Banger, a my za 18 minut mamy już godzinę 8, ale spokojnie, easy, do 8 zagram wam same bangery. Omega, Jason Derulo, Malcolm Todd, będzie naprawdę grubo. No i ploteczka o kimś ze szpontu, z fazy, jak oni tam mają, no będzie naprawdę, naprawdę grubo, obiecuję.

0: promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechałeś zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.

i Zuzia Ciszewska potwierdzili związek. No detektywi z TikToka kolejny raz mieli rację. Ja nie mogę, jak już tak knuli od miesięcy, a ja im nie wierzyłam. No i bach, potwierdzone info. Dla tych, którzy po nazwiskach nie kojarzą, no to obojgu znamy z nieudanego jednak projektu Freeza. No jedni piszą, że wiedzieli od początku, a drudzy, żeby przetrwało trochę dłużej niż faza, to będzie dobrze. Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: update Radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest ósma. Ministerstwo Infrastruktury bierze się za podrasowane hulajnogi elektryczne i rowery. Resort pracuje nad przepisami, które pozwolą na kontrolowanie rynku. Policja i Straż Miejska mają zostać też wyposażone w urządzenia do mierzenia prędkości jednośladów. Rząd współpracuje już z uczelnią, która ma przygotować prototyp takiej hamowni i jest gotowa ją produkować. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Teraz Łódź. Wóz strażacki potrącił śmiertelnie 64-latkę. Kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych. ZUS podsumował kontrolę w firmach od stycznia do sierpnia. Sprawdził 20,5 tysiąca przedsiębiorstw. W 90% z nich wykrył nieprawidłowości. To m.in. zaniżanie wymiaru składek i nieprawidłowe rozliczanie. Sztuczna inteligencja zalewa internet pracami naukowymi. To często niskiej jakości artykuły. Są praktycznie bezużyteczne.
3: Kilka ulic to można wymienić, na których jest wolniejsza jazda. Są problemy na przykład na Jana Pawła II, Rzymowskiego, Prymasa Tysiąclecia, Wawelska, Aleja Niepodległości. Problem w tym, że najczęściej to trudno z jakiejś alternatywnej trasy skorzystać i tak wszyscy muszą tam stać albo wolniutko jechać.

się pogodowa zagadka dnia, to o co chodzi z tymi chmurami? W prognozach są i one nawet przeważają. W praktyce patrzę w kierunku zachodnim i to są ładne, porozrzucane chmurki. Ale patrzę na wschód i to już jest taka jedna większa, solidna, ciemniejsza chmura. No zobaczymy, która opcja wygra. 12 stopni w Warszawie, 22 maksymalnie po południu. A i tak bez deszczu, nawet z tymi chmurami.

0: Malik Montana i Mami w Radiu Kiss FM, czyli taka troszeczkę nowość u nas, ale trenduje już absolutnie od początku. Mamy 11 minut po 8, no i Książula, który zrobił coś, czego chyba nikt się nie spodziewał, bo Książulo wypuszcza swoją własną mrożoną pizzę, która ma kosztować 25 zł i oczywiście internet już zaczął się odpalać. No fani zarzucają mu, że stracił wiarygodność, że się sprzedał, że już nie jest tym samym Książulem, którego znamy z testowania jedzenia, ale on tłumaczy i mówi, że nad pizzą pracował ponad rok i że nie jest to jakiś szybki pomysł na zarobek. No i teraz pytanie, czy faktycznie się sprzedał, czy po prostu postanowił zrobić swój własny biznes? No, pizza niedługo trafi do sprzedaży, bo już jutro, więc wtedy każdy będzie mógł ocenić, czy te 25 zł było warte niszczenia wizerunku.
1: Yeah. Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem.
0: BTS i Dynamite już teraz.

0: Ejo, masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
0: Autopromocja.

0: najlepszy. I nie mówię tutaj tylko o horoskopie, który już za chwilę, więc bądźcie czujni.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
0: To będzie prawdziwy banger. Nienawidzę Warszawy. O co chodzi i o kim.

numer. Mamy 37 minut po 8 i obiecany horoskop dla raków. Także jeśli są tu jakieś raczki, zróbcie głośniej. Dzisiaj nie bierzcie wszystkiego do siebie. Nawet jeśli ktoś powie coś, co trochę was ukuje. W relacjach może wydarzyć się coś niespodziewanego. Wiadomość albo rozmowa, na którą czekałeś, może w końcu dojść do skutku. W pracy lub w szkole nie komplikuj sobie życia. Masz dobry pomysł, po prostu go zrób, zamiast analizować go przez 3 godziny. A wieczorem odpuść ludzi, którzy zabierają ci energię. Dzisiaj wybierasz tylko swój spokój. No i fajnie, nie ma za co raczki. Ja do tego dokładam wam mój ulubiony numer Talking Buddy już teraz.

wjeżdża jak złoto nowość u nas, ale od początku już trenduje i z tego co wiem, lubicie ten numer bardzo. Za 15 minut mamy już 9, ale jeszcze w tej godzinie Dawid Kwiatkowski z jego nowością, czy Adela. No i mała ploteczka tego, co tam się dzieje u Andziaks, musicie to usłyszeć, bo jest naprawdę.

0: 5 minutek, mamy już godzinę 9 i ja obiecałam wam taki newsik o Andzi. 364 kg deń. Tyle nasza Andzia kupiła, żeby wypełnić całą chatę jesienią. No jest grubo. Musiała pomóc mama, Luka, jeszcze kilka innych osób, żeby w ogóle te ozdoby dojechały do domu. Ale najbardziej zaskoczyły mnie komentarze. Skromnie jak na nią w tym roku. No ja chyba żyję w innej rzeczywistości. Pozdrawiam ja i moja dynia za 5 zł. Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: która dziewczyna nie nagrała jeszcze TikToka do tego dźwięku. Przecież to jest najpopularniejszy trend na TikToku ostatnio. A piosenkę swoją drogą uwielbiam. Zbliżamy się już do 9:00, więc to czas na update Radia Kiss FM. Sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 9:00. Najpierw zaglądamy na stację paliw. Maksymalne ceny na dziś to 6,79 za litr benzyny 95, a 7,82 za litr diesla. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. W czasie wspinaczki mężczyzna spadł z wysokości około 3400 metrów nad poziomem morza. Podczas protestów w sprawie kryzysu mieszkaniowego w Barcelonie doszło do zamieszek. Policja zatrzymała kilka agresywnych osób. Panterę zastąpi ryś. Polskie wojsko po raz pierwszy od lat 90. zmienia wygląd mundurów. Nowy wzór ma jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. To także symboliczna zmiana, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. A to dlatego, że mundury zostały zaprojektowane w Polsce. Przetestowali je polscy żołnierze i będą wyprodukowane całkowicie w naszym kraju. Po raz pierwszy też żołnierki otrzymają mundur specjalnie dopasowany do kobiecej sylwetki.
3: Problemy na S8 pomiędzy węzłami Opacz a Janki, miejscowość Wypędy, zderzenie 3 samochodów osobowych i 2 samochodów dostawczych. Zablokowany lewy pas oraz zjazdowy pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pozostałymi pasami i tak może być jeszcze przez ponad godzinę.

Jak wam się podoba pogoda? Mi się podoba. Ładne chmurki, taki malowniczy krajobraz na niebie. I tak pewnie będzie przez cały dzień, bo te chmurki w prognozach są. No ale przeważa słońce i niech tak zostanie. Jak będzie słoneczko, to i temperatura będzie szybko rosła. Na razie 12-13 stopni, po południu do 22, nawet w Warszawie. Jeszcze przynajmniej środa i czwartek mają być ładne i ciepłe.

0: Cyrus w Radiu Kiss FM, 11 minut po 9, nawet 12 za moment, także jeżeli ktoś się spieszy, to uważajcie. Ale mam dla was newsa. Skolim właśnie pokazał się z innej strony. Tym razem nie podkręcał temperatury, ale był w śniadaniówce i podczas rozmowy zeszło na temat jego dwóch synów i nagle chłop, którego kojarzymy głównie z koncertów, z hitami, z imprezowym klimatem, totalnie się wzruszył. Powiedział, że gdyby nie miał dzieci, byłby po prostu smutny. No i w sumie widać, że rodzina jest dla niego mega ważna. Bo na co dzień z Colim to energia milion, a tutaj nagle mamy wersję taty, który naprawdę się rozczula, kiedy mówi o swoich dzieciach. I chyba właśnie takie momenty najbardziej przypominają mi o tym, że za tym całym scenicznym wizerunkiem jest po prostu człowiek i normalny gość. No i dobra, z Colim szacun za tę wersję ciebie. Masz to coś zdecydowanie.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

0: FM mamy 20 minut po 9, ale jeszcze w tej godzinie zagramy wam same hity. Będzie Ray, będzie Harrison, będzie Taylor Swift, czyli sami wasi ulubieni wykonawcy. No i czy wymyśleliście, że człowiek był na księżycu? Udowodnię wam, że nie był, jeszcze o 9.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

nie był na Księżycu. No bo gdyby człowiek kiedyś był, to czemu nie powtórzą tego teraz? Bo co, bo jest za drogo? Aż nasuwa się jedna odpowiedź. Może człowiek nie dostał się na Księżyc, bo po prostu był rudy?

0: w Radiu Kiss FM, 36 minut po 9. No to był naprawdę wow, ale jeszcze dzisiaj Darka i Niko też zrobią coś wow, bo rozdadzą wam bilety na koncert Bazy, który odbędzie się już w sobotę w Poznaniu. No pytanie konkursowe będzie bardzo proste, także warto wziąć udział, zapewniam. Także słuchajcie, Darki i Niko Dema już dziś od 14. Bądźcie czujni.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Ta w radiu Kiss FM zaledwie miesiąc po wydaniu tego remiksu ma już prawie 4 miliony wyświetleń na Spotify. No to jest prawdziwy banger, ale same takie przed nami w tej godzinie jeszcze. Ale mam do was jedno kluczowe pytanie. Czy kawa już została wypita? Bo jeżeli nie, to mam dla was taki mały hymn na przypomnienie.
1: Kawa wjechała, tętno jest w normie. Zaczynam dzień wypić.

0: słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz.

0: Kiss FM, za 7 minut mamy już 10 i temat Blendusiaka, który nie znudzi mi się nigdy. Ale to, co ten chłopak robi sobie z Faustyny po rozstaniu, no to tylko po łapkach dać i nic więcej. Zresztą więcej powiem wam tuż po 10. Warto posłuchać, czego nigdy nie robić, panowie.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: dramatycznie. Za chwilkę zbliżamy się już do 10:00. No ten czas leci niesamowicie, a to najlepszy czas na update Radia Kiss FM. Sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 10:00. Dwa statki trafione przez drony na Morzu Czarnym. To w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. To najpewniej nielegalny wyścig samochodowy był główną przyczyną tragedii w Nowym Sączu. Rozpędzone auto prowadzone przez 21-latka zabiło na pasach prawidłowo przechodzącego przez nie 50-latka. Policja oprócz głównego sprawcy zatrzymała jeszcze jednego kierowcę. PESEL automatycznie zastrzeżony? Takiego rozwiązania nie wyklucza Ministerstwo Cyfryzacji. To łatwe technicznie rozwiązanie, ale może wywołać duże zamieszanie, mówi minister Krzysztof Gawkowski. To dlatego, że wielu Polaków wciąż jest wykluczonych cyfrowo i automatyczne zastrzeżenia numeru PESEL mogłoby utrudnić im życie. A dane niestety wyciekają coraz częściej. Z prywatnego muzeum we Francji skradziono ważącą 210 kg księgę. To wyjątkowe wydanie Apokalipsy Świętego Jana. Okładkę wykonał Salvador Dali.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. W szpitalu przy ulicy Lindleya mają powstać miejsca schronienia. Wojewoda mazowiecki przekazał 5 milionów złotych na opracowanie koncepcji, inwentaryzacji oraz ekspertyzy. Miejsca schronienia miałyby być w piwnicach szpitala, które na co dzień służyłyby jako magazyny czy pomieszczenia techniczne. Co do Marienstadtu są inne plany. Miasto zapowiedziało konkurs architektoniczny, który ma wyłonić pomysły na zazielenienie osiedla, nowe zagospodarowanie rynku i poprawę warunków dla pieszych. Łatwiejsze mają być dojścia w stronę Wisły i Starego Miasta. A jak pozbyć się wraków, starych samochodów, nie tylko z Marienstadtu, w ogóle z Warszawy? Dobre pytanie, ale łatwiej odpowiedzieć na pytanie, skąd one się w ogóle biorą.
4: Ktoś wyjechał za granicę, pozostawił swój pojazd, właściciele tych pojazdów umierają, zostawiają te pojazdy, rodzina tymi pojazdami nie chce się zająć.
3: Mówi Sławomir Smyk ze Straży Miejskiej. W ubiegłym roku strażnicy usunęli ponad 2600 wraków. W tym roku już zbliżają się do tej liczby. W tym roku, a nawet już jutro, tramwaje wydłużą swoje kursy na Puławskiej. Powiemy o tym za godzinę. Nowe prace drogowe od dzisiaj na Bielanach dotyczą ulicy Loteryjki, która będzie zamknięta przy skrzyżowaniu z ulicą Akcent. No i w tym czasie drogowcy będą tam kładli nową nawierzchnię, ale to mają być szybkie prace i jutro od godziny 22:00 ulica Loteryjki ponownie ma być dostępna.

Już prawie 15 stopni, a nawet do 22 prognozują synoptycy dzisiaj w Warszawie. Oczywiście po południu czekamy, wtedy będzie można nawet zdjąć bluzę, chociaż rano to i kurtka może się przydać. Zależy, jak kto tam te temperatury w okolicach 10 stopni odbiera, jak na nie reaguje. Trochę chmur w prognozach jest, ale jak już ustaliliśmy, niegroźne, wiatr też niegroźny, słaby, a ciśnienie dość wysokie.

3 po 10 na zegarach i niezmiennie jak od 3 godzin witam się z wami ja, Julia Wasielewska, wasza ulubiona śpiewająca, prowadząca The Best of the Best Radia Kiss FM. Dziś na termometrach pogoda, no taka średnia, słoneczka może jeszcze nie ma, ale kawa kawuje i smakuje cudnie i życie życiuje, więc easy, niech dzisiaj nic was nie smuci i nie martwi, to będzie najpiękniejszy poranek, zapewniam. No to co, zacznijmy ten wtorek o 10.

0: dokładnie w ten wtorek o 10, już prawie 13. No i mamy również nowy, kolejny odcinek dramy z Uniwersum Heizerów. Wiem, że czekacie, słuchajcie, więc mówię wam wszystkie fakty, które są najnowsze. Bianca Heizer przedstawiła się jako producentka podcastów i mówiła, że właśnie tym zajmowała się przed poznaniem Filipa. No i teraz pojawiła się trochę inna wersja, bo prawdziwy producent twierdzi, że Bianca była wtedy na praktykach i jej zadania wyglądały troszeczkę inaczej. Miała między innymi witać i żegnać gości, pomagać im na planie, a kiedy trzeba było, ustawiać światło. Więc siadała przed kamerą i robiła za manekina dla oświetleniowca. I właśnie o to teraz chodzi. Czy producentka podcastów to faktycznie odpowiednie określenie, czy po prostu taka bardziej fancy nazwa na praktyki? No, Bianca i Filip oczywiście mają swoją wersję tej historii, więc internet już tradycyjnie odpala sekcję komentarzy. No powiem wam, w tym uniwersum chyba codziennie pojawia się jakiś nowy odcinek, także z tematem tej dwójki być może usłyszymy się również jutro. Pozdro!
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

Nawet w Radiu Kiss FM mamy 22 minuty po 10. Powolutku zbliżamy się do 11, ale easy. Jeszcze w tej godzinie zagram dla Was Adele, Fukaj, Vito Bambino, Jimmy Miller. Będzie naprawdę sztos. Radio Kiss FM. Only drop some banger.

na zegarach w Radiu Kiss FM i blendusiak, który przechodzi sam siebie i mocno, oj, mocno prowokuje Fausti, bo wstawił właśnie na swoje sociale zdjęcie kilku czekolad w tubce i napisał, no to ta cała kość niezgody. No chłop z całego hejtu sobie nie robi nic, ale kontent na rozstaniu jak najbardziej robi pełne. No niby babki takie złe, a to jednak ci faceci. Ach, te chłopcy.

0: banger. Mamy 38 minut po 10 i nic się nie martwcie. No zbliżamy się do 11, I know, ale oprócz tego, że gramy 24 godziny na dobę only drops and bangers, to od 14 Daria i Niko wjadą na pełnej. Oni mają tyle energii, że to nowe studio ledwo je mieści, ale damy radę, także macie czego słuchać cały dzień. Easy. Nie martwcie się absolutnie o nic.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie?
2: Always.

0: FM. Za 6 minut mamy 11:00 i tak jak obiecałam, nie zostawiłabym was dzisiaj bez suchara od waszej ulubionej śpiewającej prowadzącej. Czy wiecie, jak nazywa się człowiek, który cały czas stoi w cieniu? No, nazywa się cieniaz.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Sos i Earrings w Radiu Kiss FM. Za momencik już 11, jak to dzisiaj szybko zleciało. Dziękuję wam, słyszymy się jutro o 7, a od 14 Daria i Niko. Już teraz czas na update Radia Kiss FM. Buziaczki!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Minęła 11. Pożar w szpitalu imienia Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się w nocy w jednej z sal na 10 piętrze. 10 osób trafiło na oddział ratunkowy z objawami zatrucia dymem. Nie żyje były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Ziober. Miał 60 lat. We Francji trwa blokada liceów. W Paryżu planowana jest demonstracja uczniów. To w ramach protestu dotyczącego zbyt niskich funduszy na utrzymanie szkół. Połączenie genetyki z wykorzystaniem światła. To za to przyznana została wczoraj Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy byli w stanie bardzo dokładnie włączać i wyłączać konkretne neurony w mózgu i sprawdzać, jakie to ma skutki. W ten sposób można wpływać na zachowania myszy.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Gotowy jest już kolejny odcinek torowiska na Puławskiej. Od jutra czwórka i dziesiątka będą dojeżdżały do przystanku Aleja Lotników, a nie tylko do Wilanowskiej. A 31 zostanie skierowana do pętli przy stacji metra Wilanowska. Z ruchu wyłączony będzie już tylko jeden przystanek na Puławskiej – Wyścigi. Tak sprawnie nie idzie niestety przebudowa wyciągów narciarskich na Górce Szczęśliwickiej. Miała się zakończyć w czerwcu, ale miasto rozwiązało umowę z wykonawcą i jeszcze nie wybrało następnego. Ale przynajmniej dokonano już inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac i wiadomo, czego oczekiwać od nowego wykonawcy. Ach, żeby tych wykonawców wszystkich przypilnowała taka pani Maria na przykład. Ma 100 lat i zajmuje się rachunkami w jednej z niewielkich firm w Warszawie.
4: Umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, porządkuję akta i podkreślam, to jest źle. I wołam ich, tu jest błąd.
3: Ja jestem pod wrażeniem. I żeby uniknąć jakichś błędów, to już tylko zaproszę na kolejną porcję informacji. Za godzinę powiemy o planowanych nowych fotoradarach w Warszawie.

najpierw rzut oka na wskaźniki jakości powietrza. Wszystkie w Warszawie pokazują, że jest dobra. W Piastowie na żółto, czyli umiarkowana, ale to Piastów, a nie Warszawa. Już prawie 20 stopni, okolice 18, 21 po południu. No i raczej ładny dzień przed nami, nawet jeżeli chmury będą, to nie powinny go popsuć. Na pewno nie będą to chmury deszczowe, padać nie powinno też jutro i pojutrze, a wręcz będzie tak jak dzisiaj.

0: FM. Voice by AI.
1: Cześć! Jest 13. Francis Haldane, laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. Doceniono go za kluczowy wkład w powstanie detektora Ice Cube, który otworzył nową gałąź astronomii – astronomię neutrinową. Elektryczne hulajnogi i rowery pod kontrolą. Ministerstwo Infrastruktury chce, by już na etapie sprowadzania ich do kraju sprawdzać, czy nie przekraczają maksymalnej prędkości dozwolonej przez polskie prawo. Dodatkowo, policja i straż miejska mają zostać wyposażone w specjalne urządzenia, które pozwolą sprawdzić faktyczną prędkość, do jakiej może rozpędzić się zatrzymany pojazd. Udaremniono przemyt 300 żółwi i 77 papug na Maltę. Zwierzęta znaleziono na Sycylii w kartonach przewożonych samochodem. Dzięki sztucznej inteligencji można więcej zarabiać. Tak uważa 57% pytanych przez Pracuj.pl. Umiejętność pracy ze sztuczną inteligencją jest coraz częściej uważana za kompetencję przyszłości.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Cześć! Jest 14. Jutro droższa będzie benzyna. Za 95 zapłacicie maksymalnie 6 zł. 86 groszy. Za 98 7 zł. 74 grosze, a za diesla 7,80. ABW zatrzymało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw 3 lata temu. W ręce policji wpadli kierowcy, którzy ostrzegali siebie nawzajem przed drogówką. Mrugali światłami. Policjanci z Myślenic zatrzymali z tego powodu 47 kierowców. Do akcji mundurowi wykorzystali drona. Za nieuzasadnione użycie tzw. długich świateł grozi 200 zł mandatu i 4 punkty karne. 7 chętnych do organizacji letnich igrzysk w 2036 roku. To już oficjalnie. Indie, Katar, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja.

0: No siemano mordeczki, minęła 14, jest wtorek, poniedziałek mamy za sobą, także chyba już teraz z górki.
1: Teraz już z górki, wtorek pięknie nas przywitał cudowną pogodą, a będzie tylko jeszcze lepiej, dlatego że mamy przygotowane najlepsze dropy i bęgery, najlepsze ploteczki, najlepsze newsy, w ogóle wszystko najlepsze.
0: No okej, no to lecimy na pełnej. Nikodem Formella
1: i Daria.

0: Nicole Kidman na antenie Radia Kiss FM. No, ten numer trenduje już wszędzie, ale czas na info, za które wszyscy nas znienawidzą, wszyscy rodzice, bo w kalendarzu dzisiaj jest 6 października i w zagranicznym kalendarzu świąt nietypowych jest coś takiego jak Dzień Przekazywania Pieniędzy Córce. No i w Polsce nie jest to aż tak popularne, ale my mamy plan, aby to rozgłośnić. Zagraniczne media informują, że jak się nie ma córki, to w ogóle luz, bo można przekazać swoje pieniądze koledze albo koleżance.
1: I co najważniejsze, te pieniądze nie są przeznaczane na jakieś pierdoły, tylko na naprawdę ważne rzeczy, bo na przykład rozwój osobisty. Także plan na dzisiaj jest prosty. Robicie porządny przelew na konto waszej córki, no synach też możecie trochę pomyśleć i coś wysłać, tym razem nowym

0: Agła w Radiu Kiss FM, numer prosta z TikToka, a teraz czas na historię prosto z Sahary. Kojarzysz stukniętego Mikkę? Bo to jest chyba jedna z największych metamorfoz w świecie influ.
1: Tak, kojarzę, on tak mega w ogóle schudł i tam opowiadał na swoich socialach o tym.
0: Tak, było tego sporo, a teraz dołożył coś jeszcze mocniejszego. Przebiegł 100-kilometrowy maraton na Saharze.
1: Wow!
0: Gratulacje! Ja na przykład miałem Saharę, jak podbiegłem do studia, bo mieliśmy minutę do wejścia na antenę.
2: Radio Kiss FM.
1: A już niedługo o influencerce, która nienawidzi tam czegoś zielonego.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM. Słuchaj, po czym byśmy poznali, że ciebie podmienili?
1: Na pewno, gdybym rano po przebudzeniu mówiła do ciebie z uśmiechem, to byś wtedy poznał, że mnie podmienili.
0: Okej, no to Klaudia Sadownik powiedziała, po czym my byśmy poznali, że ją podmienili i dropnęła, że gdyby wybrała matcha zamiast kawy.
1: Klaudia, ja to totalnie rozumiem, my też jesteśmy team kawa.
0: Radio Kiss FM. A już zaraz ważny update dla tych, którzy no jakby już nie mają nic do skrolowania. Like

0: Earrings w Radiu Kiss FM. My najlepiej czytamy TikTokowy algorytm i puszczamy wam tylko muzykę, która buja, i wrzucamy tylko socialki, które bujają.
1: I które są najlepsze, bo na przykład wczoraj wbił do nas Alek i Dominik, którzy tworzą Northside District.
0: Oh yeah.
1: I premierowo byli u nas, graliśmy ich numery, ale oni też freestylowali. I jak przegapiliście te ikoniczne momenty, no to koniecznie wbijajcie na naszego Instagrama, no bo tam wszystko jest.
0: I koniecznie wbijajcie na nasz Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 z Igą Dudziuk i Kamilem Szufladowicz w Radiu Kiss FM.
2: Radio Kiss FM. Yes.
0: A już za chwilę opowiemy wam o influencerce, która miała, no, nie najlepszą randkę. Stay tuned.

0: najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. A teraz o najgorszej randce, na której była Jessica Mercedes, no bo opowiedziała nam o tym, że zaprosiła gościa do domu, wszystko milusio i tak dalej, postawiła mu jedzenie, no ale dodała, że nie o hajs chodzi, a o pewną energię i no powinna to być jednak inicjatywa faceta.
1: Okej, ja się zgadzam, no słuchaj, jeśli się spotkamy po programie, ja postawię poprzeczkę jeszcze wyżej. Nic nie zamawiamy, ja płacę i ja gotuję, co ty na to?
0: Troszkę się obawiam, ale okej, może spróbujmy.
1: Udało się.
2: Radio Kiss FM.
1: A wy, kochani słuchacze, lepiej miejcie telefony w pobliżu, bo za chwilę dropniemy wam WhatsApp.
2: Radio Kiss FM.

Masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co

0: Reverse Psychology, takie bangery tylko w Radiu Kiss FM, a do nas do studia ostatnio wpadła Baza i zapytaliśmy ich o emocje związane z ich pierwszą w historii trasą koncertową. No, odpowiedź była taka.
1: To są emocje nie do opisania, ponieważ rok temu jeszcze byśmy nie obstawiali, że w ogóle do czegoś takiego dojdzie, no a teraz gram tą trasę koncertową i naprawdę nie wierzymy, że to się dzieje.
2: Jejciu, no już u nas w ogóle, taka fun fact, już po 15 będzie szansa na wygranie jednej podwójnej wyjściówki na ich koncert w Poznaniu w tę sobotę. Także warto nas słuchać i warto naszykować sobie telefony i wpisać numer 321-321-222, bo to właśnie pod ten numer będziecie dzwonili i będziecie mogli zgarnąć bilet na koncert Bazy w Poznaniu, a szczegóły już wam zdradzimy po 15.
0: Już po 15 lecimy z tym konkursem, ale teraz moje ciało chyba zaczyna gadać, a twoje?
2: Wow, moje chyba też, więc zróbmy głośniej.

0: Kiss FM, najlepsze dropy i bangery, a my już teraz też będziemy za chwilę odczuwali szczęście.
1: Będziemy odczuwali mega szczęście, dlatego że wjeżdżamy z update'em Radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. Trwa policyjna obława za zabójcą. W Zagórzu koło Krakowa zginęła starsza kobieta. Podejrzany jest jej syn. Nie mieszka z nią na stałe, przebywał za granicą, a niedawno wrócił do rodzinnego domu. Na miejscu zbrodni pracują policyjni technicy, jest też prokurator. Syreny zawyją w tym tygodniu na Mazowszu. Ale spokojnie, to tylko testy. Potrwają do piątku. Zwierzaki w warszawskim zoo będą miały co jeść. Zakończyła się zbiórka orzechów i żołędzi. Jak informuje ogród, udało się zebrać wszystkie potrzebne ilości. Wielka kostka lodu, dzięki której pozyskujemy informacje z odległych galaktyk. Tak w największym skrócie można ocenić życiowe dokonanie świeżo upieczonego laureata Nagrody Nobla z fizyki. To naukowiec z Belgii, Francis Halsen.

0: Jest wtorek, minęła godzina 15 i to podobno idealny czas na zgarnięcie jakichś fajnych fantów, ale też najlepsze dropy i bęgery.
1: No u nas na pewno będą najlepsze dropy i bęgery, ale oprócz tego będą też do zgarnięcia już za chwilę bilety na koncert Bazy w Poznaniu. Zasady będą mega proste, po prostu miejcie telefony pod ręką i dzwońcie pod numer 321-321-222, a już my resztą się zajmiemy.
0: No to będzie lecimy, na pewno super. Lecimy na pełnej.

0: Poznaniu na 10 października, czyli w najbliższą sobotę. I zasady są mega proste. Łapcie za telefon i wybierajcie numer 321-321-222 i osoba, która się do nas dodzwoni, będzie musiała odpowiedzieć na super, naprawdę mega łatwe pytanie konkursowe. Kogo wziąłbyś ze sobą na koncert Bazy i dlaczego?
1: Ja bym wziął ciebie, bo z tobą są najlepsze dropy i bęgery, mordeczki. Macie dwie wygrane w jednym. Osoba, której uda się dodzwonić jako pierwszej, zgarnie bilet na koncert Bazy w Poznaniu, a do tego będzie pierwszą osobą w historii na antenie Radia Kiss FM na żywo. 321-321-222. Czekamy na wasze telefony, a może to wy zgarniecie bilety na Bazę w najbliższą sobotę 10 października.
2: Radio Kiss FM.
0: 321-321-222. Czekamy, a wysłuchacie Radia Kiss FM.

0: Sunflower na antenie Radia Kiss FM. No, zrobiło się spokojnie, ale my gramy takie czasem spokojne bangery, ale przede wszystkim mamy najlepsze konkursy. Do zgarnięcia jest podwójna wyjściówka na koncert Bazy w Poznaniu 10 października. No i tutaj poprosiliśmy was o telefon do nas i dostaliśmy telefon i mamy na linii Michała. Siemano!
1: Siema, siema.
2: Siema, Michał. Słuchaj, musisz teraz nam wszystkim powiedzieć, kogo wziąłbyś ze sobą na koncert Bazy i dlaczego akurat tę osobę?
1: No ja bym najchętniej wziął swoją dziewczynę, bo lubimy oglądać Bazę, oglądamy od w sumie samego początku projektu i fajny pomysł na spędzenie dnia.
2: Okay. Cudownie, a czyli długo jesteście razem?
1: 2,5 roku.
0: Okej, okay. I to jest ten zespół, który was połączył, czy niepowiązany?
1: Nie powiązane, ale razem lubimy oglądać.
0: Zresztą,
2: no to
0: super.
2: Michał, słuchaj, ty szykuj teraz outfit swój, bo zabierasz swoją dziewczynę na koncert Bazy w Poznaniu. Brawo!
0: Brawo!
1: Super, dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Gratulacje.
2: Gratulacje, Michał. I wy też możecie być jak Michał. Musicie po prostu nas uważnie słuchać i będziecie mogli zgarnąć zawsze jakieś fajne wejściówki.
3: Radio Kiss FM.
0: I tak się robi konkursy. Michał, jeszcze raz gratulacje. Takich konkursów będzie jeszcze u nas sporo, także koniecznie słuchajcie Radio Kiss FM.

0: słuchacie Radia Kiss FM. Ja też posłuchałam ploteczki, bo Kim Kardashian wyznała, że od czasu złożenia pozwu o rozwód z Kanye Westem była singielką. O. No a teraz jest z Lewisem Hamiltonem, no i powiedziała, że naprawdę była singielką i to było świetne przeżycie.
1: Czekaj, a ona nie była z Pete'em Davidsonem?
0: A kto z nim jeszcze nie był?
2: Radio Kiss FM.
1: Wydaje mi się, że w Polsce jest tylko jedna influencerka, czyli Andziax, i zaraz opowiemy wam o czymś, co mogła zrobić tylko ona.

0: Bad Times na antenie Radio Kiss FM. No ja przez ten numer nie śpię, bo on jest po prostu wszędzie, ale nie śpią też detektywi z TikToka. Wykminili, że Andziex jakiś czas temu po galerii handlowej poruszała się w asyście ochroniarzy.
1: Wow, no ale w zasadzie faktycznie no, jest dużo bardzo rozpoznawalna, tak, tak. Więc no nie ma co się dziwić.
0: Ale myślisz, że wynajęła też ochronę do asystowania przy setkach dyń, które kupiła?
1: No jakbym kupiła tyle dyń, co Andziex, no to raczej zainwestowałabym w jakieś ubezpieczenie.
0: True, ale najlepsza inwestycja to w jakiegoś dobrego bęgera z Sopot, a wy słuchacie Radia Kiss FM.
2: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: słońce pięknie świeci i w radiu Kiss FM najlepsze dropy i bangery cały czas są.
1: Cały czas są, a jeszcze w tej godzinie będzie tych pięknych bangerów bardzo sporo. Będzie O Co Chodzi, będzie Karol G, będzie Taylor Swift. No cóż.
0: Będzie się naprawdę działo. Policzcie, ile razy powiedzieliśmy w tym wejściu będzie, ale będzie dobrze i będzie się u nas działo. Słuchajcie, Radio Kiss FM, a wasz humor będzie jak zawsze gituwa.
1: Będzie.
2: Radio Kiss FM.

0: Nienawidzę Warszawy w Radiu Kiss FM. Do tego numeru nagrywa już chyba każdy na socialach.
1: Totalnie mnie to nie dziwi, bo ten numer jest świetny. Lolek, czyli producent, o co chodzi, wie jak zrobić bity i już z nim pracuje od kilku lat. No i robi to naprawdę świetnie, no i każdy numer, o co chodzi, jest świetny, a w szczególności ten numer, no bo to nam pokazują też statystyki.
0: Zgadza się. A ja powiedziałem dzisiaj wow, jak wszedłem do studia, Daria mi mówi, że już trzecią kawkę piję. Wow, baby, wow.
1: I już idę czwartą.

0: FM i ja też w ogóle mam zero cierpliwości, jak muszę czekać do pełnej godziny, aby usłyszeć update Radia Kiss FM.
1: Dobra, dobra, no to będzie zaraz, już ci puszczam, ale najpierw posłuchajmy, co ciekawego dzieje się w naszym mieście.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Adrian Górny. No to chronologicznie. Dzisiaj o 18:00 będzie można posłuchać o Tajwanie. Wykład Piotra Plebaniaka pod tytułem Tajwan, wyspa wielu kultur, będzie w Muzeum Azji i Pacyfiku przy ulicy Solec. Nie tylko wykład, bo i pokaz zdjęć. Nie samo gadanie, ale też oglądanie. Wstęp wolny. O 19:00 będzie Pub Quiz Night w Tap Room przy Alei Rzeczpospolitej. Czyli można zebrać ekipę i poodpowiadać na trochę pytań z różnych dziedzin. Udział jest bezpłatny. Coś w podobnym klimacie będzie jutro w pubie Nora. Jutro o 18:00 dokładnie. Wielka podłoga UW, czyli też quiz wiedzy, tylko w bardziej teleturniejowej formule. Mówimy o tym wcześniej, no bo trzeba zebrać ekipę, a do tego jeszcze się zapisać. A może jeszcze przygotować się nawet do tego quizu.

0: FM. Voice by AI.
1: I mamy 16. Systemy obrony powietrznej Patriot wyśle do Polski Szwecja. O planach powiedział tamtejszy premier. To ostatnie słoneczne dni przed załamaniem pogody. W drugiej połowie tygodnia ma być więcej chmur i chłodniej, od 10 do 14 stopni. No i padać ma przez cały weekend. Kierowcy za to muszą uważać na gęstą mgłę, która pojawi się w nocy. Widzialność będzie ograniczona przede wszystkim na południu kraju. Licea we Francji ogarnięte przez protesty. W porannych demonstracjach wzięło udział 86 tysięcy osób. W kilkuset szkołach lekcje zostały wstrzymane. Sztuczna inteligencja przyda się w szpitalu, a dokładniej w siemianowickiej oparzeniówce. AI ma skrócić czas przygotowania dokumentacji medycznej. Dzięki temu więcej go będzie dla pacjentów.

0: Minęła 16, a wysłuchacie Radio Kiss FM i według starego chińskiego przysłowia 16 to najlepsza liczba, żeby puszczać i słuchać najlepsze dropy i bangery.
1: Oj, to prawda, ale ja też uważam, że to jest najlepsza godzina na wysyłanie głosówek do Radia Kiss FM, bo jeszcze w tej godzinie już wam za chwilę powiemy, o czym będziecie mogli nam nagrywać głosóweczki. Także będzie się naprawdę działo.
0: Będzie się naprawdę dużo działo, do tego zapodamy wam najlepsze plotki, najlepsze oferki i najlepsze dramy i najlepsze trendy, także stay tuned!

0: Emerald Eyes na antenie Red Kiss FM. No ten numer przejął moje For You page, ale teraz my byśmy chcieli, żebyście wy, słuchacze, przejęli antenę Red Kiss FM, bo czas na głosóweczki.
1: Dokładnie, wbijajcie na radiokiss.fm, tam znajdziecie ikonkę WhatsAppa, w nią kliknijcie i już jesteście na WhatsAppie i dzięki temu możecie wysłać nam głosówkę. A dzisiaj pytamy was o to, czego nie powinno mówić się na pierwszej randce.
0: Ja myślę, że na pierwszej randce może jeszcze nie powinno się mówić kocham cię.
1: I też nie powinno się mówić, a długo to jeszcze będziemy siedzieć, bo to też jest takie niezręczne. Ale my czekamy na wasze propozycje. Wbijajcie na radiokiss.fm, tam znajdziecie naszego WhatsAppa i nagrajcie nam głosówkę, czego nie powinno mówić się na pierwszej randce.
0: Radio Kiss FM. Radio Kiss.fm. Przekierowanie na WhatsAppa, czego nie powinno mówić się na pierwszej randce, a być może wyślemy wam coś z naszego kisowego merchu. Let's go!

0: Radio Kiss FM na pełnej wjechała i na pełnej wjechały wiadomości do nas od was, dlatego że zapytaliśmy was, czego nie powinno się mówić na pierwszej randce, no i mamy tutaj ciekawe propozycje.
1: Naprawdę odpowiedzi były świetne. Anita napisała, że nie powinno mówić się swojego adresu i biedna musi mieć chyba naprawdę złe wspomnienia z
0: ale
1: tą
0: to
1: rzeczą.
0: Prawda, ja się zgadzam. A Maciej napisał, że nie powinno się mówić lasce, że ma zapłacić za jedzenie. I tutaj no, chyba ty się zgadzasz.
1: Troszkę się zgadzam, troszkę nie, ale jest to na pewno miłe, jak facet zapłaci.
0: Wbijajcie na radiokiss.fm i tam możecie jeszcze nam wysłać głosówki i wiadomości, czego nie powinno mówić się na pierwszej randce. Let's go!
2: Radio Kiss FM.
1: A najbardziej kreatywne głosówki od nas zgarną super rzeczy z kisowego merchu, no i będą mogli siebie posłuchać na antenie na żywo.
2: To jest radio!

0: i też najlepsi słuchacze, też tylko u nas, dlatego że zasypaliście nas wiadomościami, bo zapytaliśmy się was, czego nie powinno mówić się na pierwszej randce i naprawdę wasze pomysły są świetne. Na przykład Marta napisała, że nigdy nie powiedziałaby prosto w twarz, że randka, z którą... Czyli ta osoba, to, że jej się nie podoba.
1: No i bardzo dobrze, tutaj widzimy, że Marta ma dobre maniery, a Darek napisał, że nie powinno się na pierwszej randce oświadczać. No i to świadczy o dobrych manierach. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa, czego nie powinno mówić się na pierwszej randce.
0: Radio Kiss FM. A za chwilę zrobi się mega hot, bo powiemy wam o mega hot bed.

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM. I teraz czas na informację, czyli taką mega bekę, bo podobno Elon Musk złożył ofertę Bad Bunny'emu i zaproponował mu $67 milionów za zmianę jego imienia artystycznego na Good Bunny, czyli tak około zaproponował mu 260 milionów złotych.
1: Okej, no bo to nie jest w ogóle jakieś potwierdzone info i ja wątpię, żeby mu się to opłacało, no bo tak. W końcu no, to jest jego imię i nazwisko sceniczne, tak? I obstawiam, że Bad Bunny nie jest tylko bad w muzyce, if you know what I mean. A teraz wjeżdża She Doesn't Mind, no ten numer jest na wszystkich socialach. Let's go!

0: Jest so good, że widziałem go już chyba wszędzie i na moim For You page, ale dobra, teraz nie o tym. Streamer Remsua z ważnym przekazem w sprawie Cempali powiedział, że jeżeli kogoś nie stać, aby zatankować, no to niech kupuje samochodu.
1: O, no dobra, no to idąc jego logiką, jeżeli was nie stać na mieszkanie, no to mieszkajcie na zewnątrz, a jeśli nie stać was na jedzenie, no to po prostu nie jedzcie.
0: I taki jest właśnie brak logiki i przykład, dlaczego nie warto influencerów słuchać.
2: Radio Kiss FM.
0: A wiesz, co łączy z Kolima z Podlasiem?
1: Nie wiem, ale wiem, że z Kolim ma dużą parówę chyba.
0: Okej, i...

0: ciebie?
1: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Yes. Autopromocja.

0: słuchacie Radia Kiss FM, no a każdy ma bekę z Podlasia, a po tej informacji to już w ogóle będzie potężnie, słuchajcie.
1: Burmistrz Siemiatycz kazał pomalować drogę na różowo, a to dlatego, żeby był nie dlatego, żeby było bardziej kolorowo, tylko dlatego, że Skolin przyjedzie swoją różową limuzyną na imprezę z okazji swoich 30 urodzin.
0: No, dbają o niego niczym o prezydenta, no w końcu trzeba dbać o takie polskie cuda narodowe.
2: Radio Kiss FM.
1: A już teraz wjeżdża banger, który naprawdę podbija chyba wszystkie sociale. Ray, Joy w Radiu Kiss FM. Zróbcie głośniej.
2: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: Zero, Taylor Swift, Patient Zero w Radiu Kiss FM. No my jesteśmy pacjentami Zero takich właśnie dropów i bangerów, bo gramy je jako pierwsi.
1: A już za chwilę pojawi się update Radia Kiss FM, ale najpierw update to sprawdźmy, co tam fajnego słychać u nas w mieście.
0: Let's go!
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Adrian Górny. Może o tej porze, to już zaplanujmy sobie środę. Jutro o 17:00 będą warsztaty fotograficzne w Mediatece na Bielanach przy Szegedyńskiej. Bezpłatne warsztaty. I dopiero ich pierwsza odsłona, bo później będą jeszcze przez kilka śród. Jutro będzie można też pośpiewać podczas karaoke dla ludzi bez wstydu i granic w Oparach Absurdu. Od 21:00 to Praga Północ, ulica Ząbkowska. A jak ktoś gra na jakimś instrumencie, to nawet też może go wziąć ze sobą, jak nie ma wstydu i granic. No i w środę będzie też darmowa zumba na Bielanach od godziny 20:00 w liceum przy ulicy Gwiaździstej 35. Nie dość, że bezpłatne zajęcia, to też nie trzeba się na nie zapisywać, tylko wystarczy się ubrać jakoś na sportowo i jazda.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Cześć! Jest 17:00. Jan Urban zostaje! Prezes PZPN Cezary Kulesza nie planuje zwolnić selekcjonera w najbliższym czasie. Daje sobie i trenerowi jeszcze trochę czasu, bo chce mieć pełen ogląd sytuacji. Dlatego decyzja zapadnie dopiero po meczach kadry w listopadzie. Polacy po 4 meczach tej edycji Ligi Narodów mają na koncie 4 punkty. Nawet 25 lat więzienia może grozić zatrzymanym przez ABW 5 osobom z Orlenu. Usłyszeli zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw 3 lata temu. Straty spółki według śledczych wynoszą ponad 4 miliardy złotych. Były szef niemieckich agentów był szpiegiem obcego wywiadu. Wykazało to tajne śledztwo. Został dziś aresztowany. Finanse w związkach na równych zasadach. Blisko połowa pytanych deklaruje, że wspólnie decydują o kasie. 1/3 Polaków ukrywa część swoich wydatków przed drugą połówką, żeby uniknąć kłótni.

0: Godzina 17 na zegarach i my przed wami nic nie ukrywamy, bo zdradzamy wam, że jeszcze w tej godzinie zagramy wam sporo dropów, sporo bangerów, będzie też dużo ploteczek, no naprawdę będzie się działo.
1: Naprawdę będzie się działo, naprawdę nic nie ukrywamy, obiecujemy, bo wszystkie karty są wyłożone na stół. Ja zajmę się wszystkim, co trenduje, Daria zajmie się wszystkim, co ciekawostkowe i w ogóle, także co, lecimy na pełnej. Nikodem Formella
0: i Daria Kulej. Radio.

0: słuchacie Radia Kiss FM, a reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1, a jedynego gola straciła po rzucie karnym sprokurowanym przez Jana Bednarka.
1: No, dziennikarze sportowi komentują to w taki sposób. Tu cytat. Co miał w głowie w tej sytuacji Jan Bednarek? Powtórki pokazują, że nie był w ogóle zainteresowany piłką. Nawet na nią nie spoglądał, tylko interesuje go zawodnik, który wbiega.
0: No, wniosek jest tylko jeden. Nasi siatkarze powinni wejść na boisko za piłkarzy. Każdy mecz wtedy byłby wygrany. Nie jakoś może spektakularnie, no bo w końcu siatkarze grają w szóstkę.
2: Radio Kiss FM. To jest banger.
1: A teraz czas na numer, który jest TikTok approved, bo ja już

0: Back to Yours na antenie Radia Kiss FM. No, ja i Daria najlepiej czytamy TikTokowy algorytm i puszczamy wam tylko i wyłącznie muzę, która buja.
1: No to prawda, bo w tej godzinie jeszcze będą najlepsze bangery. Na przykład zagramy Tyle z jej utworem That Girl albo Sanach Cichosza.
0: Albo wpadnie też Huncho i Malik Montana z utworem Mami, a chłopaki ostatnio u nas byli gośćmi. Także naprawdę u nas zawsze dużo się dzieje.
2: Radio Kiss FM.
0: A zaraz pogadamy sobie o hejsie, prawda?
1: Prawda?

0: Najlepsze dropy i bęgory tylko w Radiu Kiss FM. No i najlepsze pytanie ode mnie do ciebie, okay. Daria. Ile bulisz na bilet miesięczny?
1: Ja kupuję 3-miesięczny i tak płacę 150, no bo wiesz, studencki, okay. Ulga i tak dalej.
0: No to spoko, a ja sobie obczaiłem, gdzie one są najdroższe. Dam ci top trójkę tych najdroższych, a ty ustaw je na odpowiednie miejsce od,
1: dobra,
0: numer jeden najdroższe i potem, wiadomo, do najtańszego. Poznań, Kraków i Szczecinek.
1: Dobra, no to może w Krakowie najdrożej, później Poznań i Szczecinek?
0: Wiesz co? Jeszcze raz, Kraków był najdrożej, tak?
1: Tak, okay,
0: nie, Poznań jest najdrożej, wow, potem Kraków, a potem właśnie Szczecinek. No i poznanianie, no ciężko jest, ale drogi bilet na komunikację miejską idzie w parze z rzemieślniczym śniadaniem za 5 dych na mieście, więc to chyba połączenie idealne.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę o mężczyznach, którzy są sami, czyli może znajdziemy mi męża, ale o tym się dowiemy za chwilę.

0: Susanach Cichosza w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bęgery tylko u nas. A teraz czas na ploteczki, bo nie wiem, Niko, czy wiedziałeś o tym, że w Polsce aż 68% mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat nie jest w żadnym związku?
1: Okej, ale wiadomo dlaczego?
0: No nie wiadomo, może nie znaleźli, wiesz, jeszcze odpowiedniej partnerki, albo po prostu mają zbyt duże wymagania, albo są jacyś dziwni.
1: Ale to jest bardzo dobra informacja, przecież to jest znak, że jest dla ciebie jeszcze jakaś szansa. No jest też szansa, że znajdziesz swojego Miciko i jest szansa, że my puszczamy najlepsze dropy i bęgery.
0: To jest

0: Te hello!
1: Przed chwilą mówiłaś coś innego o Maliku.
0: No ja też mogę być waszą mami.
1: Ona chce być mami Malika, no i ale jest na to szansa, jeżeli będziesz Malika słuchała cały czas, więc musisz ściągnąć koniecznie naszą apkę, jeżeli jeszcze jej nie masz. Dobra, ty na pewno ją masz.
0: Oj, to prawda, dlatego że zawsze można nas mieć pod ręką i naprawdę warto nas mieć pod ręką.
2: Radio Kiss FM.
1: Yes. A dla tych, które dopiero co wróciły z paznokci, mamy nadzieję, że z nowym najmodniejszym printem.

0: Kidman w radiu Kiss FM, no ona jest ikoną, ten numer jest ikoną i my teraz też przejdziemy do kolejnej rzeczy, która być może będzie ikoną, dlatego że jest nowy trend paznokciowy i nie jest to ten trend.
1: I wszystkie dziewczyny chcą mieć teraz paznokcie jak Bianca Heiser.
0: Nie, na pewno nie, tylko to jest trend Bambi Nails, taki delikatny róż, mleczna baza, błysk, zdobienia wyjęte prosto z bajki, czyli taki print sarenki, no właśnie Bambi, a ty nie ziewaj, uspokój się.
2: Okej, okay, no cóż, ja nie wiem o co chodzi, ale na ten miesiąc trud z wyborem paznokci został oficjalnie zażegnany. Let's go!
3: Radio Kiss FM.
2: I trud z wyborem najlepszej stacji radiowej też został zażegnany, więc lecimy na pełnej. Maluma, Shakira, Agua w Radiu Kiss FM.

0: Luna na antenie Radio Kiss FM. Ten numer, no, bije rekordy popularności na platformach streamingowych.
1: O, a ja wiem, co jest jeszcze popularne, bo popularny jest update Radio Kiss FM, który już teraz wjeżdża, więc róbcie głośniej.
2: To jest update Radio Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. Koniec obławy w Małopolsce. Policja w masywie leśnym zatrzymała podejrzanego o zabójstwo w Zagórzu swojej matki. Dwaj młodzi kierowcy usłyszeli zarzuty po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Według śledczych ścigali się ze sobą ulicami miasta. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. Rozpędzony samochód wjechał w przechodzącego przez pasy pieszego. Mężczyzna nie przeżył. Sprawcy wypadku grozi do 10 lat więzienia, a jego znajomemu, z którym miał się ścigać, do 5 lat. Uwaga na mgły! Pojawiają się nocami i o poranku. Robi się też szybciej ciemno. Ostrzega policja i apeluje o noszenie odblasków, bo dzięki nim jesteśmy lepiej widoczni na drodze. Słoneczna aura ma utrzymać się tylko do czwartku. Fantazją wykazało się dwóch mężczyzn w Karolinie Północnej. Jechali na kanapie ustawionej na dwóch elektrycznych hulajnogach. Zatrzymała ich policja.

0: Hello, what the hello! Mamy 18 na zegarach, mamy dzisiaj też wtorek, więc humor chyba jest gituwa, prawda, Niko?
1: Humor jest mega gituwa. Humor mam lepszy niż kiedykolwiek, bo mam wrażenie, że z dnia na dzień gramy coraz lepsze bangery i coraz fajniejsze dropy.
0: Nie ma za co, ja tutaj jestem, więc na pewno twój humor dzięki temu też jest lepszy. A oprócz tego mamy sporo ploteczek, dzięki którym i też naszym słuchaczom będzie lepiej. Także koniecznie z nami bądźcie i róbcie teraz głośniej! Like an empty fire. Your desire.

0: Reverse Psychology w Radiu Kiss FM. No ten numer mega trenduje i trenduje teraz pytanko ode mnie. Słuchaj, byłaś kiedyś na meczu?
1: Pomyślmy. Nie, no oczywiście, że byłam na meczu, no, wiem, siatkówki wiem. Byłam obwi, wiele razy.
0: Obwi. No okej, okay, no to ja mam dla nas mecz, na który ja mega chcę iść, a to okay. przez zabawę, która się na nim odbywa.
1: No.
0: No to tak, jedziemy do Kansas City na mecz baseballowy i to jest tak, na jedną stronę oni rzucają wielką bułę od hot doga, wow, taką dmuchaną, wow. a na drugą połowę wielką parówę do tego wow. hot doga. No i teraz ten tłum kibiców musi je złączyć ze sobą i jeżeli im się uda złączyć tą wielką bułę dmuchaną z tą wielką parówą okay. dmuchaną, to każdy na stadionie dostaje hot doga.
1: Dobra, mój europejski umysł chyba nie potrafi tego pojąć.
0: Radio Kiss FM. A jeszcze w tej godzinie poleci Tate McRae, Sports Car, Liwka, poza to nic. No, naprawdę będzie się działo.

0: Ja też śpiewasz.
1: Poza naszymi socialami nie widzę nic. I czy ty nikodem widziałeś, co teraz wpadło?
0: Nie, jeszcze nie. Sorry, nie, przyznaję tragedia. Się bez bicia.
1: No nie, masz bana, to ja ci teraz opowiem i też naszym słuchaczom. Wleciał Reels z muzycznego węża. Polegało to na tym, że artyści polecali sobie nawzajem bangery. Michał Szpak polecał coś dla Leny Moonlight, Lena Moonlight, dla Marcina Maciejczaka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Okay.
1: Więc no naprawdę działo się sporo i musisz teraz to ty nadrobić i nasi słuchacze też tam muszą
0: dobra,
1: wejść.
0: Dobra, idę odrabiać lekcję. Radio Kiss FM. A jeżeli martwiliście się o swoją prywatność we współczesnym świecie, już ani wy, ani wasze psy nie musicie sobie tym zawracać głowy. Ani pyszczka.

0: Dla wszystkich entuzjastów dropów i bangerów jesteśmy my, a dla wszystkich entuzjastów podglądania ulic na mapach, no mamy ciekawy case.
1: Okej.
0: Okay. Zawsze no na tych mapach, no to tak, zawsze na tych mapach blurowano twarze ludzi, pewnie kojarzysz. Oczywiście w celu ochrony ich prywatności, a teraz algorytm zaczął wyłapywać pyszczki psów i one też są zamazane.
1: O nie, słodko. Podobno wiewiórki też przegłosowały, że domagają się tego samego, także mamy nadzieję, że tak się stanie.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I teraz przechodzimy z dość może smutną wiadomością, dlatego że od 1 stycznia 2027 roku będzie podwyżka słodzonych napoi. Rząd planuje podnieść stawki za cukier, słodziki, kofeinę i taurynę.
1: O, jak tak dalej pójdzie, to od stycznia będziemy się z wami witać tak. Słuchajcie, Radio Kiss FM.
0: Nie, no żartujemy, beczkę sobie kręcimy, my zawsze mamy dużo.

0: Węgery tylko w radiu Kiss FM i teraz przychodzę do ciebie z ploteczką.
1: No lecisz.
0: Bo Margareta, ta od tego dźwięku.
2: Baby, please. Margareta, speak. Mohamed, my friend, restaurant.
0: Za kilka dni będzie brała ślub właśnie z Mohamedem.
1: Okay.
0: No i my jesteśmy ciekawi, czy ten ślub się odbędzie i jak jej dalsza relacja będzie wyglądała. No ale po tych filmikach robi się naprawdę słodko.
2: Kocham cię.
1: No mega cute. Margareta, ja nie wiem, czy on bardziej kocha ciebie, czy raczej twój polski paszport.

0: przejął moje For You page. Cała dika po tajsku znaczy hello, cześć. No jest taka jedna laska, która też tak mówi hello, cześć, bardzo wcześnie rano.
1: I robi to bardzo dobrze i mówimy tutaj o Julii Wasilewskiej, więc koniecznie wbijajcie od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 11, dlatego że Julia umija wam poranki, dobudza was, nastraja pozytywną energią. No naprawdę, dzieje się tam sporo.
0: To jest naprawdę easy, easy morning z Julią Wasilewską. Radio Kiss.

0: Stop the Wedding w Radiu Kiss FM, no...
1: My też już mamy teraz stop, dlatego że stop pracy na dzisiaj, my już mamy wolne, ale spokojnie, wy się tym nie stresujcie, bo jutro punktualnie o godzinie 14 słyszymy się z wami i gwarantujemy, że będzie jeszcze więcej energii, jeszcze więcej ploteczek i w ogóle wszystkiego najlepszego.
0: I będzie jeszcze bardziej na pełnej. Dzięki mordeczki, siemano!

0: To promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać z zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja.

0: promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO,
2: bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
3: Wait a minute.
2: Mamy na to sposób.
4: Crazy.
2: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja.

0: Táto promócia.
1: Let's go. Sounds good.

uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

0: czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata. Jestem człowiekiem i bardzo kocham żyć. Nawet jak bywają szare, to chcę jak najwięcej dni. W portfelu mam Jezusa, ale chodzę z kartholderem. Niezależnie co się dzieje, moc mam tylko z wiary w siebie. Znów staję w deszczu i wysuwam twarz do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś.

0: Radio Kiss FM. Come on,
1: mine. Drops and bangers.
0: Same hity.
2: Kiss FM. Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo. Ale nie myśl nawet o tym, że ja czegoś

0: rest in peace.
1: Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się, no bo